0: 94,9 FM. Radio. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM.
0: Zacznij z nami taneczny dzień.

0: punktualnie o 6, no lekko po 6 wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest poniedziałek, 6 dzień lipca.
1: Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
1: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
4: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
1: W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
5: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
1: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
1: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w tym momencie w Sochaczewie mamy 13 kresek na plusie, wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobrą jakość powietrza i perspektywę 22-23 stopni w maksimum dnia lekkim popołudniem. Chmury mogą nam towarzyszyć, ale padać z nich nie powinno, przynajmniej w ciągu dnia. Za to w najbliższych dniach ten deszcz może się pojawić, jutro do 20 stopni, ale nadrobi pogoda w dalszej części tygodnia, bo weekend na poziomie 27 kresek na plusie i o ile jutrzejszy dzień powinien być deszczowy, to chyba wszystko na to wskazuje, że i piątek lub sobota też tam będą delikatnie pokropione.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry, lato!
9: 94,9 FM.
0: Lato bardzo lubię, moi drodzy. 7 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że wy też. A dzisiejszy dzień, zwłaszcza kalendarz, rozpieszcza, więc jeżeli szukacie inspiracji do tego, co by tutaj dzisiaj uskutecznić, to w poniedziałek 6 lipca właśnie Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna i Teresa świętują imieniny. Mamy Światowy Dzień Pocałunku i Światowy Dzień Radcy Prawnego. Jeżeli macie dobrego radcę prawnego, to wtedy możecie powiedzieć, żeby wszyscy was pocałowali. A jak nie, no to nie. Natomiast na poważnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o kulinarnych eksperymentach i o tym, po co warto sięgać o tej porze roku. A kilka takich produktów jest. Ja sięgnąłem po polskie pistacje. Co to takiego? O tym w radiu Sochaczew na pewno w tej godzinie. Dawid Kwiatkowski, Margaret Inna, a potem Offenbach między innymi u nas na 94.9. Kłaniam się. Dzień dobry, Bartek Staniaszek. Mam nadzieję, że razem fajnie zaczniemy ten poniedziałkowy poranek.
3: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
9: 94 i 9 FM.
3: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Wasted Love, Offenbach w Radiu Sochaczew. 18 minut minęło od 6. U nas kartka z kalendarza już teraz. 6 lipca w 1511 roku Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. W 1885 francuski chemik i biolog Louis Pasteur przeprowadził pomyślny test szczepionki przeciwko wściekliźnie na pogryzionym przez chorego psa 9-letnim Józefie Majstrze. W 1922 roku wprowadzono polskie tablice rejestracyjne w miejsce tablic państw zaborczych. W 1929 otwarto ogród zoologiczny w Krakowie, a w 1990 roku w motelu George przy tak zwanej Gierkówce koło Nadarzyna wpadli w policyjną zasadzkę przestępcy z gangu Pruszkowskiego. W trakcie akcji uderzony nunczakiem w głowę policjant otworzył ogień, zabijając jednego i raniąc kolejnego z napastników. Wydarzenie w motelu zostało uznane za pierwszą akcję policji przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej w Polsce. W 1994 roku miała miejsce premiera filmu Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

DJ Bobo już teraz w Radiu Sochacze. W 27 minut minęło od godziny 6. Kungs na horyzoncie, Never Going Home. Do tego wszystkiego sprawdzimy wasze propozycje związane z wakacjami, ze spędzaniem czasu. Poza tym mam bardzo fajną informację dla tych, którzy wyruszają nad morze, ponieważ sochaczewianie mają też i swoje ulubione miejsca, ale o tym porozmawiamy w dalszej części tego tygodnia. W każdym razie, jeżeli zastanawiacie się, co można fajnego robić w naszym mieście, to pakiet propozycji i kilka polecajek na pewno usłyszycie w Radiu Sochacze w za moment.

0: 27 minut do godziny 7, moi drodzy. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale sporo nowości szykuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie w najbliższym czasie. Będą imprezy, które były już w zeszłym roku, są troszeczkę w nowej formule, odświeżonej formule i o tym m.in. w naszych serwisach sportowych w Radiu Sochaczew po 9, 17 i 20. A teraz oczywiście za moment już obiecane propozycje związane ze spędzaniem czasu, więc nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Everybody get up.

0: No to najważniejsze pytanie, moi drodzy, jak fajnie spędzić czas w Sochaczewie, bo jedni siedzą, oglądają Mistrzostwa Świata, inni planują wyjazdy, a okazuje się, że tutaj u nas też pięknie i można zrobić kilka ciekawych rzeczy. Oto propozycje mieszkańców.
1: No jest pięknie tu nad Bzurą, bardzo ładnie. No parki są też takie, można sobie wypocząć. Ja uważam, że całkiem nieźle, tylko chodzi o to, że te chodniki są straszne. Na Biampol jeździmy, na Juliopol, wszystko rowerami. Jest dużo zieleni, lasów, po prostu świeże powietrze.
2: My akurat bardzo lubimy czas spędzać u siebie w ogródku, na tarasie, pod altanką, w basenie. Mało bywamy na mieście, w parku czy na bulwarach.
3: Pracuję w przychodni, to wie pani jak jest. Nie mam, w tym roku pewnie nie pojadę, a w ogóle to od września dochodzę do technikum, do pracy jako pielęgniarka, także o.
4: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Także pracy sporo. No to trzymamy kciuki też za tych, którzy bardzo ciężko pracują, by znaleźli chwilę na odpoczynek. To się nazywa work-life balance. Żeby człowiek nie zwariował, to naprawdę od czasu do czasu musi się pobyczyć. 10 do 7 to Radio Sochaczew.

0: Dzień dobry, lato!
1: No to teraz ogarniamy wszystko na błysk. 6 minut przed godziną 7. Dawid Podsiadło właśnie ze swoją nowością u nas w Radiu Sochaczew. Za moment wiadomości, te lokalne i te z kraju i ze świata.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: Jest 7 w Radiu Sochaczew, to pora na wiadomości.
14: Sochaczew oficjalnie powitany w gronie członków Unii Miasteczek Polskich. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na letni festiwal sportowy organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zakochana mieszkanka powiatu żyrardowskiego straciła 185 tysięcy złotych. Oszuści nie próżnują. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Podczas ogólnopolskiej konferencji Nowoczesny Samorząd w obliczu wyzwań XXI wieku, bezpieczeństwo, energia, środowisko, cyfryzacja i ochrona ludności, która odbyła się w Rumi, Sochaczew został oficjalnie powitany w gronie członków Unii Miasteczek Polskich, jednej z najważniejszych organizacji samorządowych w kraju. Jak podkreśla ratusz, członkostwo w Unii to szansa na jeszcze bliższą współpracę z samorządami z całej Polski, wymianę doświadczeń oraz wspólne działania na rzecz rozwoju naszego miasta i skuteczniejszego pozyskiwania dobrych rozwiązań dla mieszkańców. W konferencji oraz obradach uczestniczył burmistrz Daniel Janiak.
9: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na letni festiwal sportowy. Wydarzenie odbędzie się na terenie obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 7, 8 i 9 lipca w zmienionej w stosunku do roku ubiegłego formule. O szczegółach Renata Kubik z Mosiru.
15: Zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe. Kolekcjonujemy też puzzle takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody, robimy takie zakończenie naszego festiwalu.
14: Kolejna edycja festiwalu odbędzie się w sierpniu, ale będzie miała inny motyw przewodni. 57-letnia kobieta z powiatu żyrardowskiego uwierzyła w miłość, która okazała się starannie przygotowaną pułapką. Mężczyzna nawiązał z nią kontakt w sierpniu ubiegłego roku za pośrednictwem portalu randkowego. Z czasem zdobył jej zaufanie, zapewnił o swoich uczuciach i snuł plany wspólnego życia. Przekonywał, że chce założyć firmę w Turcji, ale potrzebuje pieniędzy na jej rozwój. Obiecywał, że gdy biznes zacznie przynosić zyski, wróci do Polski i razem rozpocznie rozpoczną nowe życie. Wierząc w zapewnienia, 57-latka od września do listopada zaciągała kredyty i pożyczki, a następnie przelewała pieniądze swojemu internetowemu ukochanemu. Łącznie straciła 185 tysięcy złotych. Ta historia to bolesne przypomnienie, że szybkie wyznania uczuć połączone z prośbami o pieniądze powinno wzbudzić naszą czujność.
16: 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
17: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło Dworca Zachodniego.
16: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala. A pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
18: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
16: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 14 stopni w Sochaczewie, wiatr do 25 km na godzinę, taką moc osiąga, maksymalnie 23 stopnie popołudniem, ale chmury na niebie powinny z nami zostać. W nocy może popadać, temperatura spadnie nam do 15 stopni, ale w najbliższych dniach powolutku będzie rosnąć. 19 stopni jutro, jutro może padać, 20 stopni w czwartek, 25-27 stopni w niedzielę. Z każdym dniem ma być cieplej.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: 94,9 FM.
9: Dzień dobry, lato.
13: No, a dziś, jak wspominałem, Dzień Radcy Prawnego, który obchodzimy co roku, 6 lipca właśnie, ustanowiony został w 30. rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych. Od tego czasu corocznie właśnie jest Dniem Radców. No to wszystkim radcom, którzy od czasu do czasu lubią sobie zatańczyć, Whitney Houston z pozdrowieniami od Radia Sochaczew, 6 po 7, za moment Robin Schulz, potem hit dnia Edyta Górniak, nasza rodzima, piękna, wspaniała. Tak się bawimy, tak się zaczyna początek tygodnia, właściwie tak się zaczyna cały tydzień właśnie z Radiem Sochaczew. We'll be right back.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Klasyk Edyty Górniak, czyli jak najdalej właśnie 14 minut po godzinie 7 już teraz.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: A za moment porozmawiamy sobie o wiosłowaniu, moi drodzy, dlatego, że jest taki naród, który inspiruje podejściem właśnie do wiosła. O kim mowa? Odpowiedź na to pytanie w Radiu Sochaczew za moment. 20 minut już minęło od 7. Witam tych, którzy dołączają do grona porankowiczów na 94.9.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

30 minut równiutko minęło od godziny 7, za moment mrozu, potem The Kid LAROI Stay z Justinem Bieberem i informacje z dróg. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale my na zapleczu Ekstraklasy mamy ludzi pochodzących z Sochaczewa, utalentowanych piłkarzy, którzy rozwijają swoje umiejętności, no i bardzo ciekawy transfer zalicza jeden z nich, jedna z takich osób. Kto? Przekonacie się po godzinie 9 w Radiu Sochaczew w naszym serwisie sportowym. Ważne informacje o piłkarskim talencie pochodzącym z Sochaczewa, który reprezentował barwy Znicza Pruszków. Więcej na razie nie zdradzę.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Ruch dość, niewielki, spokojnie jest w Sochaczewie, jeżeli chodzi o godziny poranne. Wiadomo, postoicie na światłach na Warszawskiej, zaleją 600-lecia i Staszica i Traugutta. Poza tym na Olimpijskiej Piłsudskiego, na Płockiej Autyn nieco więcej, na Gawłowskiej tutaj, jeżeli chodzi o dojazdy do Płockiej i na Trojanowskiej. Tak wygląda poranek w Sochaczewie właśnie w poniedziałek, jeśli chodzi o obwodnicę, nieco więcej aut przed rondem braci Garczyńskich i tutaj przed 50 i wylotówką w kierunku A2, a także w okolicy ronda Kuznodzińskiego. Drogi wylotowe poza tym są przejezdne, ciasno między stolicą a Sochaczewem na 92. Spore aut z Sochaczewa właśnie rusza w kierunku stolicy. 580 wygląda bardzo dobrze, wolniej pojedziecie tylko przez Leszno i delikatnie zwolnicie przed Bemowem. W pozostałych miejscach drogi drożne i ten ruch raczej powinien odbywać się płynnie. Także spokojnych podróży, a informacje i utrudnienia możecie zgłaszać pod numerem 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochacze. Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
11: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

9 minut do godziny 8 tutaj o tym, że love is a battlefield, że miłość jest polem walki, ale pole walki to także boisko piłkarskie, bo na Mistrzostwach Świata zobaczyliśmy zespoły, które nie odpuszczają, które walczą, no i zdecydowanie do tego grona nie pasuje reprezentacja Polski, więc chyba to dobrze, że nasi się nie zakwalifikowali. Natomiast są takie drużyny, którym warto kibicować, którym aż chce się bić brawo na stojąco i jedną z takich ekip z pewnością jest Norwegia, która rozgromiła Brazylię 2-1. Może rozgromiła to jest złe słowo, ale z pewnością unieruchomiła na tyle, żeby wygrać. Brazylijczycy mieli swoje szanse, ale jednak Norwegowie zrobili robotę. Haaland z dwiema bramkami, niewykorzystany karny dla Brazylii. No i ja tak patrzę, bo na początku to tak sceptycznie podchodziłem do reprezentacji Norwegii, jak to jest możliwe, że tylu gości tak fenomenalnie gra i okazuje się, że nie dość, że grają w reprezentacji, to jeszcze pełnią ważne role w swoich klubach i poza Haalandem City. Mamy zawodników jak Odegaard rozgrywającego Arsenalu, mamy zawodników z Ligi Angielskiej, Portugalskiej, Hiszpańskiej, Niemieckiej i oni wszyscy pełnią ważne role w swoich zespołach, a co najważniejsze, razem z kibicami wiosłują.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: No, dokąd dopłynie ta łódź Wikingów, tego nie wiemy, ale oby jak najdalej. Natomiast u nas Kaja Ibregowicz, czyli prawy do lewego. Dobrze, że tego lewego to chociaż i w piosence mamy.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest ósma, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Duża akcja służb. Zatrzymano kilka osób, które prowadziły agencje towarzyskie, także w Sochaczewie. Motocykliści na Niedzieli Sannickiej. Rozmawialiśmy z reprezentantami Doliny Przysowy. Trip z kolejną gwiazdą WSC Festiwalu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Efektem kilkunastomiesięcznej pracy kujawsko-pomorskich policjantów było wszczęcie przez prokuraturę okręgową w Płocku śledztwa w sprawie ułatwiania uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zaplanowanie, a w konsekwencji zatrzymanie kilku osób. Do komend policji trafili 49-letnia kobieta oraz 41-letni mężczyzna, mieszkańcy Płocka, którzy prowadzili niezależne od siebie domowe agencje towarzyskie, a także 63-letnia matka mężczyzny, która pomagała mu w przestępczym procederze poprzez legalizowanie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Zatrzymany został również 38-latek, który zajmował się dystrybucją narkotyków oraz trudniąca się tym procederem 29-letnia kobieta. Policjanci przeszukali między innymi 8 mieszkań, w których prowadzone były domowe agencje towarzyskie, 3 w Płocku, a pozostałe w Brodnicy, Grudziądzu, Sochaczewie i Kutnie. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli narkotyki i 2 sztuki broni palnej, a także 200 tysięcy złotych w gotówce oraz walutę obcą.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Deszcz przeplatający się ze słońcem nie przeszkodził w dobrej zabawie. W pierwszy weekend lipca park przy Europejskim Centrum Artystycznym w Sennikach stał się miejscem wspólnego świętowania mieszkańców oraz licznych gości. Wydarzenie Razem w Tradycji Festyn Rodzinny po raz pierwszy połączyło imieniny Fryderyka i 56. Niedzielę Sennicką. Przez 2 dni nie zabrakło koncertów, występów folklorystycznych, atrakcji dla dzieci i regionalnych smaków. Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił przejazd motocyklistów z Doliny Przysowy, którzy na pikniku mieli też swoje stanowisko.
9: Jesteśmy tutaj dzisiaj z całym ekwipunkiem. Można się zaopatrzyć w fajne gadżety, łańcuchy, znaczki nasze klubowe, blachy okolicznościowe.
10: Rozumiem, że to wasza nie pierwsza Niedziela Sannicka i współpracujecie z tym wydarzeniem?
9: No tak, jesteśmy od kilku lat już tutaj związani z pałacem, z organizacją. Nawet organizujemy tutaj nasze wydarzenie, rozpoczęcie sezonu w kwietniu, ostatni weekend kwietnia.
10: Czego oczekujecie po dzisiejszym wydarzeniu?
9: Dobrej zabawy przede wszystkim. Okay. Chcemy się tutaj pokazać o lokalnej społeczności, przyjezdnym gościom, że jesteśmy, że działamy, że nasza grupa jest prężna. Nie tylko jeździmy, ale organizujemy też eventy. To jest grupa, która przyjmuje członków, to jest grupa, która lubi nowych poznawać ludzi, nowe miejsca, także rozwijamy się.
8: Rozszerza się line-up WSC Festiwalu. Sochaczewski Ratusz ogłosił kolejną gwiazdę. 21 sierpnia, a więc w piątek, w pierwszy dzień imprezy w amfiteatrze wystąpi Trips. To jeden z najpopularniejszych producentów i DJ-ów młodego pokolenia. Twórca hitów, które podbijają kluby i festiwale w całej Polsce. Trips współpracował z wykonawcami z zagranicy. Zasłynął z odświeżenia kultowych polskich utworów. Młodszej części publiczności dał się poznać jako juror w The Voice Kids.
11: Szef MONU odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami poderwały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 16 stopni w Sochaczewie, jest pogodnie. Dobra jakość powietrza i wiatr, który w porywach sięga 25 km/h. 23 stopnie dzisiaj maksymalnie, tak będzie popołudniem. Raczej chmury na niebie z nami zostaną, więc na wyższe temperatury nie ma co liczyć, a do tego wszystkiego perspektywa wtorku deszczowego, 19 kresek na plusie, ale potem z każdym dniem zrobi nam się cieplej, do 24 stopni w sobotę i do 27 w niedzielę. Zdecydowanie cieplejszy będzie przyszły tydzień, ten kolejny.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A dzień dobry, miło Was wszystkich widzieć i gościć na falach Radia Sochaczew 6:08. Mam nadzieję, że łapiecie najlepszą dla Was falę. Bawicie się doskonale przy tych rytmach i wiecie, że poniedziałek to nie jest wcale taki straszny dzień. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Radcy Prawnego, o czym wspominałem, ale przede wszystkim przypominam Dominik, Dominika, Łucja, Piotr, Maria, Zuzanna dziś, 6 lipca, świętują imieniny, także mamy Światowy Dzień Pocałunku, więc każdy pretekst jest dobry.
3: Dzień dobry, lato!

Kochani, jeżeli nie macie planów na najbliższy weekend, jest poniedziałek, a wy już zastanawiacie się, co tu będzie można zrobić ciekawego podczas wolnego, to już informuję. Czwarte socharzewskie spotkanie z klasykami to już 12 lipca od 11 do 15 na targowisku miejskim w Sochaczewie. Będą konkursy, zabawy i to, co najważniejsze, niesamowite auta na sochaczewskim zlocie. Jak co roku wiele perełek motoryzacyjnych będzie można obejrzeć. Może dogadacie się z właścicielami i pozwolą wam wsiąść do auta, zobaczyć, jaki to klimat. Mnóstwo samochodów retro i to wszystko właśnie na rynku u nas w Sochaczewie. Obecność obowiązkowa, a potem i Call the Police, G-Girls w radiu Sochaczew. 16 minut minęło od 8, Shakira na horyzoncie.

0: 22 minuty minęło od godziny 8. Moi drodzy, ważne pytanie może do młodszych, chociaż do wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Dzisiaj jest 6 lipca, czyli 6-7. 6-07, 6-7, hehehe. Co oznacza 6-7? Co oznacza ten fenomen 6-7? Czy to nic nie oznacza i może na tym polega ten fenomen? A może po prostu chodzi o głupawkę? Skąd to się wzięło? No i jeżeli mi wytłumaczycie, to chwała wam. 46 863 22 22. Co oznacza słynne 6-7 i machanie ręką ma do tego.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Wilki i Bohema w Radiu Sochacze w 23 minuty do 9. Za moment sprawdzimy sytuację na drogach, ale najpierw sprawdzamy wasze wakacyjne plany.
1: Powiem szczerze, że na razie w domu, tak? Później jest planowany wyjazd. Na razie rower, intensywnie rower i tak to teraz wygląda. No i praca, no bo jeszcze urlop przede mną.
2: W naszym mieście można dosyć fajnie spędzać wolny czas, mimo że to jest małe miasteczko. Mamy piękne bulwary z bardzo ładną rzeczką, gdzie możemy sobie pospacerować, pojeździć na rowerach i miło spędzić czas. Jak również daleko znajduje się Żelazowa Wola, w której też mamy piękny park i dobre lody.
3: Pani sama widzi, na rowerze jeżdżę, a bardzo lubię rowerem jeździć, długie wycieczki. Jeżeli chodzi o dalsze moje wyjazdy, to ostatnio byłem w Płocku, w Modlinie.
4: Dzień dobry, lato!
0: 94,9 FM. Dla chcącego nic trudnego, każdy pretekst jest dobry do wyjazdu bliższego i dalszego i zwiedzania naszego pięknego regionu.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Jeśli chodzi o obwodnicę Sochaczewa, tutaj jest zdecydowanie luźniej, choć nadal sporo aut dojeżdża do ronda Kuznocińskiego. W centrum 15 sierpnia Piłsudskiego, Aleją 600-lecia, Trojanowską pojedziecie wolniej i oczywiście Warszawską, tu stoicie na światłach i z Gawłowskiej samochodów sporo wyjeżdża do Płockiej, też tutaj na światełkach trzeba poczekać na przejazd. Wylotówki przejezdne, droga do A2 wygląda dobrze, jak i dojazd do stolicy, chociaż ciasno na 92 i 580. Wolniej pokonacie Ożarów Mazowiecki, Błonie i Leszno, w pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Jeśli natraficie na utrudnienia, dzwońcie, informujcie, a ja przypominam o nowych fotoradarach i miejscach pomiaru prędkości w naszym pięknym regionie. Uśmiechać się, jeżeli przekraczacie prędkość, to wtedy nie będzie zaskoczenia, a przynajmniej zawsze z jakąś radością otworzy się tę kopertę, ewentualnie gdy zostaniecie wezwani na próbę wyjaśnienia, czy to wy, no to wtedy będziecie mogli powiedzieć, no ten uśmiech, panie władzo, to oczywiście ja. Ale tak na poważnie, nie zachęcamy do łamania prawa i nie zachęcamy do przekroczenia prędkości. Miejcie się na baczności.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
10: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
15: Dzień dobry lato.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

8 minut do godziny 9, po 9 kolejne atrakcje i goście w studiu Radia Sochaczew, a po 9 także opowiem Wam o korzyściach płynących z zajadania się warzywami i produktami sezonowymi, zwłaszcza, że teraz naprawdę stragany stoiska i ryneczki rozpieszczają w kwestii smaków. Mała ankieta na fanpage'u Radia Sochaczew i na naszym Instagramie.

0: Gramie, dajcie znać, czy bardziej bób, czy bardziej fasolka. Natomiast w kwestii bobu, dlaczego warto po niego sięgać? Odpowiedź na to pytanie właśnie po godzinie 9.
1: Radio Sokarze.
0: A teraz konkretna melodia Bloodhound Gang, The Bad Touch oczywiście i odliczamy do 9 za 7,5 minuty w Radiu Sochaczew w wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z POŁ-em PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: A już teraz o 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
15: Na początek informacji z kroniki kryminalnej. Zatrzymano mieszkańca gminy Iłów podejrzanego o podpalenie drzwi i groźby karalne. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, kolejni nauczyciele z awansem zawodowym. Będzie też zaproszenie do biblioteki w Sochaczewie na spotkanie z cyklu Kobiecy Networking. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zatrzymali 36-latka podejrzanego m.in. o podpalenie drzwi wejściowych do części gospodarczej w jednym z domów w gminie Iłów oraz kierowanie gróźb karalnych wobec właściciela posesji. Mieszkaniec gminy Iłów usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonym, a także zakazu zbliżania się do posesji pokrzywdzonego.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Dwie nauczycielki z gminy Rybno w ostatnim czasie uzyskały awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulacje obu paniom zdążył już złożyć wójt Damian Jaworski.
16: Miło mi poinformować, że pani Mariola Kamińska-Rączka oraz pani Aneta Wójcik uzyskały maksymalną liczbę punktów. Z powodzeniem zdały egzamin i uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratuluję obu paniom tego ważnego osiągnięcia zawodowego. Jest ono potwierdzeniem wysokich kompetencji, zaangażowania oraz codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.
15: W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie odbywa się od jakiegoś czasu kobiecy networking. To przestrzeń, w której panie mogą poznać koleżanki i wymienić się doświadczeniem w swobodnej i życzliwej atmosferze. Spotkania prowadzi Marta Zawionka.
17: Współpraca z kobietami już od długiego czasu była w moim sercu. Też na co dzień współpracuję bardzo mocno z kobietami, prowadzę różne spotkania, warsztaty i w takich też spotkaniach networkingowych w innych miejscach brałam udział. I bardzo mnie to poruszyło, żeby spróbować właśnie w Sochaczewie takie miejsce stworzyć, żeby kobiety miały przestrzeń do tego, żeby spotkać się, żeby wymienić się swoimi też doświadczeniami, inspiracjami, ale też zaprezentować swój biznes. Kobiety mają naprawdę takie bogactwo różnych doświadczeń i tego też, jak na przykład kobiety pragną zmiany, to też je serdecznie zapraszamy, żeby zainspirować się, żeby zobaczyć. Właśnie networking jest po to też, żeby zachęcić też innych do współpracy, do takich właśnie rozmów.
15: Wydarzenie odbędzie się 9 lipca, a więc w najbliższy czwartek od 11 do 13. Gościem wydarzenia będzie Amanda Gatys, która poprowadzi mini warsztat Sztuka, która prowadzi do siebie, łączący twórczość z elementami neurografiki i rozwoju osobistego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy poprzez kontakt z biblioteką.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę w Karwowie na terenie obiektów Mosir przy Rumiankowej rozegrano drugi turniej Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. W zawodach wystartowało 7 par, a zwyciężyli Łukasz Smendowski i Kamil Dorodziński. Następny turniej odbędzie się 18 lipca na plaży miejskiej. Przed nami letni festiwal sportowy, czyli 3 dni rywalizacji na torze przeszkód.
19: W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe przy ulicy Warszawskiej. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe, kolekcjonujemy też puzzle takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Przez 3 dni te stacje będą te same, przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy.
14: Mówiła w magazynie sportowym Radia Sochaczew Renata Kubik, kierownik obiektów Mosir przy Warszawskiej. W tym tygodniu także turnieje piłkarskie 8 lipca, kategoria szkół średnich. Gramy na sztucznym boisku przy Warszawskiej. Rozpoczęcie o 10, a 11 lipca kategoria Open. Gramy w Karwowie od 9. Krystian Tabara odchodzi ze Znicza Pruszków. Po 9 latach reprezentowania barw Znicza, Krystian Tabara żegna się z klubem związany z barwami Pruszkowa od 2017 roku. Przeszedł kolejne etapy szkolenia. Od sezonu 2019-20 regularnie reprezentował pierwszy zespół. W minionym sezonie popularny Krycha zanotował 30 występów, zdobywając 5 bramek. Krystian, dziękujemy za wszystkie sezony spędzone przy ulicy Bohaterów w Warszawie, za walkę o każdy punkt i godne reprezentowanie barw Znicza Pruszków. Życzymy powodzenia w dalszej karierze oraz sukcesów na kolejnych etapach sportowej drogi, poinformował Znicz Pruszków. Pochodzący z Sochaczewa 24-latek podpisał kontrakt z Polonią Warszawa do końca sezonu 2027-2028. Sochaczewskie kluby wzmacniają się. Do Orkana dołączył Dawid Stypuła, który poprowadzi zespół rezerw. Akademię wzmocnił trener Jakub Kowalczyk. Klub organizuje nabór. Treningi otwarte odbędą się 14, 15 i 16 lipca, wtorek, środa, czwartek o 18. Barwy Bzury Chodaków za to wzmocni Adrian Sałaciński, który grał w Orkanie, a wcześniej jesienią w Promyku. Bzura przygotowania do nowego sezonu rozpocznie we wtorek 14 lipca. Sparingi od 25 lipca. Koszykówka. Rysie Sochaczew pozostają w drugiej lidze. Z ogromną radością informujemy, że oficjalnie zgłosiliśmy się do rozgrywek, poinformował klub. Więcej w środowym magazynie sportowym.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
10: Dzień dobry, lato!
14: Cała naprzód. Bardzo fajny kawałek teraz w Radiu Sochaczew. Live Light On oczywiście. 6 po 9. Witam Was ciepło w poniedziałkowy poranek. Lanbery na horyzoncie, a potem sprawdzimy, co dobrego niesie ze sobą Bób, moi drodzy, na który sezon teraz mamy.

0: 11 minut po 9, moi drodzy, ważne ogłoszenie prościutko od kierowcy autobusu miejskiego linii numer 6.
1: Dzień dobry, proszę pana, dzwonię w takiej sprawie, bo jestem kierowcą autobusu, u nas słuchacze wie i ktoś zostawił telefon, jest do odbioru, na razie u mnie kierowcy. Linia numer 6. Tym będzie do odbioru u nas komunikacji miejskiej, ale ja się chcę lecieć 90, na chwilę obecną do 13.30 u kierowcy jest, tak?
0: Także w linii numer 6 do 13.30, jeżeli znacie kogoś, kto zgubił telefon, dzwońcie do radia 46 863 22 22, no chyba, że jest to osoba, która zgubiła telefon, no to nie zadzwoni do radia, bo nie ma telefonu.
2: Dzień dobry, lato!
0: A na poważnie to trzymam kciuki, żeby telefon odnalazł właściciela i trzymam kciuki za was, żebyście nie gubili telefonów, ani portfeli, ani w ogóle nie dali się okraść na wnuczka.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry, lato!
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Aldona Kinga-Kamińska, dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół w Sochaczewie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jest z nami również pani Izabela Roguska, dyrektor żłobka gminnego w Kątach. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
12: Od września ruszają obie placówki, czyli żłobek i przedszkole w Kątach. To jest pierwsza tego typu placówka samorządowa na terenie gminy Sochaczew. Co mogłyby pani powiedzieć o ich powstaniu?
13: Drodzy Państwo, mili słuchacze, to wyjątkowy moment i nowy rozdział w opiece nad dziećmi i najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Wiąże się on z powstaniem właśnie żłobka gminnego i przedszkola w Kątach, jedynej takiej w gminie nowoczesnej, wyjątkowej placówki. Powstanie tej instytucji było możliwe dzięki Funduszom Rozwoju Regionalnego oraz Funduszom Europejskim Urzędu Marszałkowskiego. Żłobek gminny i przedszkole to wyjątkowy, powtarzam, oryginalny projekt, który zachwyca kolorystyką, nowoczesnym, przyjaznym wnętrzem. Do dyspozycji dzieci mamy 6 przestronnych sal wyposażonych w nowoczesne, piękne meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i wspaniały, nowoczesny sprzęt multimedialny. Piękne, kolorowe łazienki, świetnie zorganizowaną szatnię. Proponujemy dzieciom przyjazną przestrzeń do zabawy i rekreacji.
12: A z myślą o jakiej liczbie dzieci i o jakich grupach wiekowych powstały te placówki?
14: Jeśli chodzi o żłobek, mamy dwie grupy po 15 osób. Natomiast jeśli chodzi o przedszkole, są to 4 grupy po 20 osób w grupie, więc troszeczkę mniejsze niż 25, niż standard. Chodzi tutaj o dobrą opiekę, o też takie uważne i serdeczne zaopiekowanie się naszymi pociechami, które już się zgłosiły do nas. Obecnie mamy już 57 dzieciaczków zgłoszonych do przedszkola i 12 dzieciaczków do żłobka. Czekamy, cały czas nabory mamy otwarte, zapraszamy wszystkich chętnych, służymy pomocą. Nabory odbywają się w tej chwili w gminie, natomiast już od sierpnia planujemy, że będzie można przyjść i zapisać dziecko w placówce w Kątach numer 5.
12: Czy przyjmowane są tylko dzieci z gminy Sochaczew, czy nie? Nie ma tego ograniczenia?
14: Nie, absolutnie. Otwieramy się na wszystkie dzieciaczki. Jeśli rodzice będą chcieli powierzyć nam swoje pociechy, to czy to jest dziecko z gminy naszej, czy z miasta, czy z nie naszej gminy, nie robimy żadnych ograniczeń.
12: I jeszcze może słówko o wieku dzieciaczków. W jakim wieku mogą chodzić do placówki jednej i drugiej?
14: Jeśli chodzi o dzieci z przedszkola, to mamy już 2 grupy wiekowe, 3-latki, bo takie nam się utworzyły, takie dzieci nam się zgłosiły. Jedna grupa 4-latki i jedna grupa 5-latki. W dzieciaczkach, że tak powiem, w żłobku utworzył nam się jedna grupa dzieci rocznik 2020. 5 i drugi 2024.
12: Skoro pani mówi, że nabór cały czas trwa, że można te dzieci nadal zapisywać, to czym się wyróżniają te dwie placówki? Dlaczego warto się zastanowić nad ich wyborem?
13: Nasz żłobek i przedszkole to przede wszystkim placówki przyjazne dzieciom, świetnie wyposażone, unikalne pod każdym względem. Przede wszystkim gwarantują dzieciom bezpieczeństwo, gwarantujemy również wszechstronny rozwój i warunki zbliżone do domowych, to co ważne w tym przypadku. Gwarantujemy bezpieczną atmosferę, opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną na najwyższym poziomie, dostosowaną do wieku i możliwości dzieci, a również pomoc psychologiczną i logopedyczną.
14: Tak, możemy się jeszcze pochwalić tym, że już mamy zgromadzony i zarekrutowany pełen zespół dydaktyczno-opiekuńczy, również też i pracowników administracyjnych, więc obsługę, więc jesteśmy w pełni gotowi już kadrowo. Nabory się zakończyły, jeśli chodzi też o pracowników, więc od 1 września ruszamy pełną parą.
12: To chyba nie było łatwe, bo wiem, że bardzo dużo było tych zgłoszeń osób, które ubiegały się o pracę właśnie w żłobku czy w przedszkolu.
14: Tak, ten proces nie był łatwy. Zgłosiło się 476 osób zainteresowanych pracą u nas. Dosyć długo to trwało, bo musiałyśmy komisyjnie przejrzeć każdą kopertę, która została złożona w Urzędzie Gminy w celu naboru na pracownika dydaktycznego, zarówno obsługi, jak i administracji, więc troszeczkę to trwało. Każdego pracownika, każdego właściwie kandydata poinformowaliśmy o rezultacie. No i pracowników, którzy uzyskali ocenę pozytywną, jakby przeszli ten nabór pozytywnie, też już, że tak powiem, poinformowaliśmy. Także ten proces już został zamknięty definitywnie. Mamy cały zespół, tym możemy się pochwalić.
12: Pani dyrektor, mówiła pani o tym, że są piękne, przestronne sale, że jest szatnia, że wyposażenie nowoczesne, ale także plac zabaw się szykuje.
13: Szykuje się plac zabaw, będzie też piękny i dobrze zagospodarowany, zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa i miejsce do rekreacji i miłej zabawy.
14: Jeśli chodzi o plac zabaw, ja tutaj nie byłabym sobą. Szczególne podziękowania należą się naszemu wójtowi, bo obiecał, że będzie przepiękny to plac zabaw, więc czekamy dzisiaj. Widziałyśmy, jak jest porządkowany teren, więc oczekujemy, że niedługo będą tam piękne zabawki, które będą służyć dzieciom długo, długo.
12: To też jest tak, że jak się oddaje dziecko do takiej placówki, zwłaszcza do żłobka, to rodziców nachodzą pewne wątpliwości, bo jednak to są malutkie dzieci. I no, jak przekonać ich, że w tym żłobku te dzieci naprawdę będą zaopiekowane?
14: Drodzy Państwo, my po prostu wiemy, że żłobek w gminie był od wielu lat oczekiwany. Nie było nigdy ani żłobka gminnego, ani przedszkola gminnego, więc ta placówka bardzo mocno leży nam na sercu, żeby była nie tylko przyjazna dla dzieci, nie tylko przyjazna dla pracowników, którzy będą w niej pracować, ale też również bardzo serdeczna i otwarta dla rodziców. Jesteśmy po rozmowach z panią psycholog, która będzie baczna też i będzie dostępna dla rodziców. Jeśli będą jakieś kłopoty, oferowała swoją pomoc, zawsze będziemy otwarci. No też tutaj z panią dyrektor wiele dyskutujemy, rozmawiamy. Chcemy, żeby ta placówka była ciepła, serdeczna. Mamy nadzieję, że te wszystkie pomysły, które chodzą nam po głowach, będą fajnie zrealizowane. Będziemy się bardzo starać.
13: Ja jako dydaktyk tylko mogę dodać, że sprawimy, by ten czas dzieci w przedszkolu i żłobku był po prostu fajny. Żeby dzieci rozwijały się, tak jak wspomniałam, w bezpiecznej atmosferze. Pomożemy im zrozumieć to, co się dzieje, kiedy przyjdą do nas, bo ważne jest, by osiągnęły poczucie spokoju, zaufania, żeby najważniejsze dla takich dzieci jest poczucie przewidywalności. Spróbujemy im to zapewnić. Ponadto gwarantujemy rodzicom również nawiązanie ścisłych relacji, żłobek, przedszkole czy dom rodzinny, aby ujednolicić ten proces dydaktyczno-wychowawczy, a myślę, że to jest bardzo ważne.
12: A jak z posiłkami? Będą dowożone?
14: Na tą chwilę jest planowany catering, więc mamy oczywiście wyposażoną kuchnię, nikt nie zostanie głodny, wszystko mamy tutaj pod kontrolą, no będziemy korzystać z cateringu.
12: Czyli zachęcamy, jednym słowem mówiąc.
14: Tak, zachęcamy. W żłobku też będzie pani położna, więc mamy też opiekę medyczną. Naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten żłobek wyróżniał się i przedszkole oczywiście też, zarówno i kadrą dydaktyczną, jak i opiekuńczo-medyczną.
12: I tutaj będziemy już stawiać kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Aldona Kinga-Kamińska, dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół w Sochaczewie oraz pani Izabela Roguska, dyrektor Żłobka Gminnego w Kątach. Dziękuję pięknie.
13: Dziękuję. Pozdrawiamy jej, zapraszamy do nas. Kąty 5.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

14 minut do godziny 10. Moi drodzy, taka ważna ciekawostka. Pamiętajcie, że bób w liczbie mnogiej po angielsku to nie jest bubs, ale bub to coś fajnego, po co warto sięgać od czasu do czasu. Bób to niezwykłe i zdrowe warzywo strączkowe, które stanowi świetne źródło dobrze przyswajalnego białka, błonnika, żelaza, magnezu oraz kwasu foliowego. Obniża poziom złego cholesterolu i wspiera układ krążenia. Ze względu na ciężkostrawność i dużą ilość puryn powinny na niego uważać osoby z chorobami jelit, dną moczanową oraz cukrzycą. Natomiast zawiera mało kalorii, bo 88 kalorii w 100 gramach. Bogaty w białko, wspiera układ krążenia i krwi. Prewencyjnie działa względem wielu chorób. Także jeszcze jedną ważną rzecz zawiera, ale to każdy miłośnik bobu doskonale wie, że bób składa się także z wiatru i poprawia cyrkulację wietrzną układu każdego praktycznie i naszych wnętrz. To taki szczegół, ale zachwycać się możemy, dlatego że sezon na bób w pełni, ceny niezłe i można łapać promocje.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
7: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 10.
11: Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemu gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Premier Donald Tusk mówi krótko.
13: Nie będę się wahał, albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
12: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
14: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
12: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
15: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Są firmami, nie są lekarzami.
12: Są lekarzami, nawet mając firmy, tyle że wtedy pracują na kontraktach.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
16: Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć z autobus z przejścia podziemnego.
11: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mogotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej z powodów technicznych. ZTM wprowadził autobusową i tramwajową komunikację zastępczą.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. Już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimaraes nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią, o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami już muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią. Pod koniec pierwszej połowy Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił dwa gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, ale osłabieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane wykorzystał rzut karny. W 69 minucie kolejny karny, tym razem dla Meksyku, wykorzystał go Raul Jimenez. Do końca meczu Anglicy już się bronili, ale skutecznie i awansowali do ćwierćfinału. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała z Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac Del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9. zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne i był 16.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: 4 minuty po godzinie 10, moi drodzy, mamy poniedziałek 6 lipca. Poniedziałek to jedyny dzień w tygodniu, kiedy nawet kawa potrzebuje podwójnej kawy, a jeżeli w poniedziałek chcielibyście coś planować, to proponuję, żebyście jednak się odpowiednio bujnęli z Radiem Sochaczew, żeby te wszystkie plany miały ręce i nogi, bo koncentracja w poniedziałek też czasami ucieka. A poniedziałek to jest jak taka czysta kartka papieru. Tyle, że najchętniej chcielibyśmy ją zmiąć i wyrzucić do kosza. A tu trzeba sobie radzić z obowiązkami.
7: Dzień dobry, lato!
10: 94,9 FM. No i tu wchodzi Radio Sochaczew całe na biało, moi drodzy. Fancy, Slice Me Nice, do tego Kasia Kowalska za momencik. Wiele fajnych hitów, no i oczywiście coś do polecenia na ząb w tej godzinie.

0: Zdrowie. Tak to brzmi pięknie, czyli Sanach na 94,9. Przypominam o utrudnieniach i wypadku w Malanowie. Może nie utrudnienia, ale tam auto wypadło z drogi, więc na miejscu mogą być służby i strażacy, którzy gdzieś tam ten samochód będą chcieli wyciągać. Tam musicie uważać. No i uważać muszą też ci, którzy mają współpracowników albo członków swojej rodziny zajadających się bobem. Jak ustaliliśmy, bób składa się z wiatru i potem ta cyrkulacja powietrza gdzieś szuka ujścia w naszym organizmie, także bób jest zdrowy, ale może nas ostro przewietrzyć. A do tego wszystkiego okazuje się, że ma sporo dobrego w sobie, o czym opowiadała w Radiu Słuchaczew Katarzyna Siekierska z restauracji Selawi.
1: Jak najbardziej bób dostarcza nam bardzo dużych ilości kwasu foliowego, magnezu, witamin z grupy B, które wspierają pracę mózgu i układu nerwowego. No i tak jak rozmawialiśmy już, jest to świetne źródło błonnika, który jak wiadomo pomaga nam przy pracy jelit.
0: No i pięknie. No i najważniejsze pytanie tylko, czy bób możemy jeść ze skórką?
1: Oczywiście, że można. Ja osobiście wolę bez. No, mam na to bardzo dobry patent, że ona się świetnie od tego bobu z tym odchodzi. Ale rzeczywiście na początku sezonu ten bób, młody bób, ma bardzo delikatną, cienką skórkę i bogatą też w błonnik i składniki mineralne, także jak najbardziej można go jeść ze skórką.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: To jeszcze, szanowni państwo, słówko na temat czegoś pysznego do polecenia i tutaj Pasza Kebab wjeżdża cały na biało. Otopark Wójtówka 2D, a na dziś propozycja brzmi następująco. Kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru. W tym suróweczka, pomidor, ogórek, cebula i sosy do wyboru. Ostry, łagodny, a może taki i taki. No i w zestawie oczywiście jest i napój. Także Otopark Wójtówka 2D. Pasza Kebab, odwiedzajcie śmiało.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
0: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
2: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Jest punktualnie 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Pogoda nie rozpieszcza rolników. W gminie Iłów straty są duże. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do Sannik. Za nami pierwsza edycja pikniku Razem w Tradycji. Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie zaprasza interesantów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Najpierw przymrozki, potem susza, pogoda nie rozpieszcza rolników. W gminie Iłów straty są bardzo duże. Szacowanie tych spowodowanych przymrozkami już się kończy. Skala zniszczeń suszowych jest jeszcze nieznana.
8: Już nie mówimy tylko o producentach owoców, ale również o rolnikach, którzy zajmują się hodowlą, zabezpieczają, że tak powiem, zaplecze paszowe dla swojej hodowli, bo tutaj zboża, czy również uprawy typu buraki wysadzane, czy korzeniowe, czy bulwiaste, wszystko w tej chwili, kukurydze, wszystko jest w tej chwili w tak słabym stanie, można powiedzieć. Mówimy o tym głośno, że susza jest problemem dla naszych rolników. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Rolnictwa uruchomi jakąś pomoc również suszową, że zostanie uruchomiona aplikacja suszowa, z której nasi rolnicy będą mogli skorzystać, ponieważ o ile klęski typu przymrozki i gradobicia są realizowane za pośrednictwem komisji gminnych, o tyle susza jest realizowana za pośrednictwem aplikacji suszowej.
7: Mówiła Magdalena Felczak, inspektor do spraw rolnictwa i środowiska.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Pierwsza edycja Razem w Tradycji festynu rodzinnego pokazała, że połączenie imienin Fryderyka i Niedzieli Sannickiej było trafione. Organizatorzy już teraz zapowiedzieli, że chcą kontynuować tę formę współpracy w kolejnych latach. Bogaty program, różnorodność atrakcji i duże zaangażowanie mieszkańców sprawiły, że Sanniki przez cały miniony weekend były miejscem spotkań, wspólnej zabawy i promocji lokalnego dziedzictwa.
9: Niedziela Sannicka to coroczny wielki festyn rodzinny, święto lokalnej społeczności, łączy elementy festynu rodzinnego, wydarzenia kulturalnego, tradycji dożynkowych i pewnie mogłabym jeszcze wiele wymieniać. I tak dzisiaj będzie. Historia Niedziel Sannickich sięga lat 60. XX wieku. To już obyczaj i tradycja, która świadczy o naszych związkach z przeszłością, przywiązaniem mieszkańców do swego dziedzictwa. I wy właśnie dzisiaj tą swoją obecnością dajecie dowód na to, jak jesteście przywiązani do Niedziel Sannickich. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i należą Wam się brawa.
7: Mówiła dyrektor Pałacu w Sannikach Monika Patrowicz. Pełna relacja z wydarzenia na tusochaczew.pl. I zmieniamy temat. W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie rozpoczął działalność terenowy punkt paszportowy, który obsługuje mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz osoby przyjezdne. Interesanci mogą się zgłaszać w poniedziałki w godzinach od 10 do 17.30, a od wtorku do piątku w godzinach 8.15.30. Od sierpnia godziny przyjmowania interesantów ulegną nieznacznej zmianie.
10: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
12: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
13: Pomidory, ogórki?
12: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
10: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Upalne pogody wrócą do nas, ale jeszcze nie dziś, nie jutro. Na razie spokojnie. 18 stopni w tym momencie na termometrach w Sochaczewie i okolicach, do 21. Dziś kresek będziemy mieli w godzinach południowych, częściowo słonecznie, trochę chmur, bez opadów, 1012 hektopaskali, tyle wynosi ciśnienie, jakość powietrza bardzo dobra, wiatr towarzyszy nam z zachodu.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry lato, dzień dobry słuchacze, dzień dobry poniedziałek, 6 po 11, tu Radio Sochaczew na 94,9 FM, 6 dzień lipca w kalendarzu. Tomek Marciniak, cześć, dzień dobry, witajcie. Jak po weekendzie?

0: Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Sochaczew, bowiem ważna informacja dla tych, którzy wyjeżdżają dopiero na wakacje z samochodem. No niestety nie jest to dobra informacja, bowiem nie macie co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce po prostu zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BMP Reflex.
1: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
0: A teraz to właśnie ceny ropy naftowej na światowych rynkach i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw.
2: Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
11: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: 23 minuty pozostają do 12 i kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew. My tymczasem zaglądamy na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, bo tam mimo tego, że teraz troszeczkę ta pogoda niezbyt nam sprzyja, to będzie coraz cieplej, a jak będzie cieplej, no to plac wodny. Czy on cieszy się dużym powodzeniem, pani dyrektor Izabela Wojdyno?
1: Wodny plac zabaw cieszy się ogromną popularnością, szczególnie w ciepłe dni. No, pogoda jest wyznacznikiem tak naprawdę, jeżeli chodzi o frekwencję. Dzieci wspaniale się bawią, w większości przestrzegają regulamin, bo my cały czas powtarzamy, żeby korzystać na bosaka, być w odpowiednim stroju, czyli najlepiej w kostiumie kąpielowym. I również staramy się powtarzać, że brodziki nie służą do zabawy, bo mnóstwo dzieci się bawi w brodzikach, one służą do pługania stópek.
0: No właśnie. Ale dorośli też bardzo chętnie korzystają z wodnego placu zabaw, bo jest on po prostu naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Zachęcamy do odwiedzania ośrodków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
10: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: 9 do 12 na zegarach. No to co, wrzucamy na ruszt? Co by na to?
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś zupa żurek, na drugie jest słodko pieczone i do tego są oczywiście ziemniaczki. I jako przystawka, jako surówka dziś będzie na ciepło, bowiem będą to buraczki. Dodatkowo w ofercie smażona ryba typu miruna lub pierogi ręcznie robione z mięsem. Szczegółowe menu na Facebooku Bar Brothers Gregory, który mieści się w Kuznocinie 112B. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Co jeśli pyta Carla Fernandez? 3 do 12 na zegarach. Za chwilę w studiu pojawi się Jowi Tereszczyńska, czyli czas na kolejne wiadomości lokalne, a także z kraju i ze świata. Później trochę pogody. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178. Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent and PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Już w najbliższą niedzielę sochaczewskie spotkanie z klasykami to na początek. Druh OSP Nowe Mostki Damian Majorek wszedł na śnieżnik w pełnym umundurowaniu, celem zwrócenie uwagi na potrzebę rejestracji w bazie DKMS. W tym serwisie także zaproszenie na spotkania z cyklu Tańce z całego świata. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już 12 lipca czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami na targowisku miejskim w Sochaczewie. Na wydarzenie zapraszają sochaczewskie Fiaty 126P. W programie konkursy, zabawy, muzyka lat 80. i 90. ubiegłego wieku, a przede wszystkim spotkanie ze starą, zabytkową motoryzacją. W wydarzeniu może wziąć udział każdy zainteresowany. Zapisy nie są prowadzone.
8: Polska motoryzacja, wiadomo, skończyła się w jakimś tam okresie, to tą motoryzację calutką zapraszamy. A samochody zagraniczne, no to taka umowna data jest, tak jak to Agnieszka kiedyś wspomniała.
9: Że te przed 96 rokiem XX wieku oczywiście.
8: Tam są mile widziane. No i tak liczymy na pojazdów jak w poprzednich latach, około 300. No jednak ten plac targowy też ma swoje ograniczenia. Tak? W koło jest ogrodzony siatką. Na siatce nie da się samochodów postawić. No.
9: Mówiąc o 300 pojazdach, to nie myślimy tylko o samochodach. Mamy nadzieję też na przyjazd motocykli, ale mieliśmy też stary, zabytkowy, traktory. Więc jeżeli tu gdzieś ktoś ma chęć szczerą przyjechania i pokazania takiego klasyka nietypowego, to my bardzo chętnie zapraszamy.
8: Tak, a ludzie naprawdę mają tutaj cuda pochowane.
7: Mówili Agnieszka Wolińska i Jarosław Hawryszko ze stowarzyszenia. Na miejscu będzie też można coś przekąsić. Fiaty zapraszają między innymi na lody serwowane z żuka. Druh Damian Majorek z OSP Nowe Mostki znalazł się w gronie niemal 2000 strażaków z całej Polski, którzy wzięli udział w 6. edycji ogólnopolskiej akcji Strażak na Szlaku. Uczestnicy akcji w pełnym umundurowaniu i z wyposażeniem zdobyli śnieżnik, by zwrócić uwagę na potrzebę rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: wchodzimy wysoko, by ktoś mógł żyć. Wydarzenie miało przypomnieć, że każdy zdrowy dorosły w wieku od 18 do 55 lat może zostać potencjalnym dawcą szpiku. Rejestracja jest prosta. Wystarczy zamówić bezpłatny pakiet, pobrać

0: Twórca Pasjonat zapraszają wszystkich mieszkańców na wakacyjny cykl warsztatów tanecznych pod hasłem Tańce z całego świata. Wszystkie zajęcia odbywać się będą na scenie amfiteatru na Podzamczu w godzinach wieczornych. Pierwsze spotkanie już za nami, kolejne 11 i 18 lipca. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia w tej materii, nie trzeba się też zapisywać. Co ważne także, warsztaty są całkowicie darmowe.
1: Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
1: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie, zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
3: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
6: A w pogodzie słonecznie 20 stopni, ale mocno wieje z zachodu. Ten wiatr daje się nam tutaj we znaki. Temperatura powietrza w Sochaczewie i okolicach pójdzie jeszcze do góry o jakieś 1, może 2 stopnie i to słonko będzie nam się chowało co jakiś czas za chmury, bowiem dzisiaj taka nie do końca słoneczna przez cały dzień pogoda. Ważna informacja jest taka, że padać nie będzie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że trochę deszczu by nam się przydało, ale ten dopiero ma spaść w nocy.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
6: 6 po 12, jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochacze właśnie teraz. Tomek Marciniak, popołudniowe, dzień dobry.

0: 14 po 12 na zegarach, czyli czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Sorry.

0: 21 po 12 już na zegarach, wakacje w pełni, tymczasem my mamy ważną informację dla rodziców odnośnie nowego roku szkolnego. Powiem, można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na dziecko na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: wakacje w pełni. Nie każdy jeszcze wyjechał na urlopy, na wakacyjny wypoczynek i część młodzieży się po prostu nudzi w domu. Zastanawiają się, co robić, leniwie podnosząc się z łóżek tak mniej więcej około 12. No właśnie, my sprawdziliśmy w specjalnej sondzie Radia Sochaczew, co można robić w Sochaczewie.
1: Wydaje mi się, że można na plaży nad Bzurę bardzo fajnie tam czas spędzić.
2: Na pewno dużo rzeczy, jest dużo wydarzeń, różne nowe miejsca się pootwierały, także jest co robić teraz w Sochaczewie, zwłaszcza w wakacje.
3: Niewiele w sumie można robić. No.
4: Spotykać się z znajomymi, gdzieś wychodzić, Bzura, bulwary, spacerek, bardzo przyjemnie. Jest za dużo atrakcji, za mało czasu.
0: Pamiętajcie tylko, że na razie nie wolno wchodzić do rzeki.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
8: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
7: Jestem Vaiana.
8: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
16: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
21: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
22: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
6: Reklama.

0: Joy Touch by Touch. Tak, kończymy muzycznie 12. Do muzyki wrócimy za chwilę, bowiem czas na wiadomości, a także informacje ekonomiczne, które przygotowała dla Was Jowita Leszczyńska. Za ekonomię dziś odpowiedzialny jest Bartek Staniaszek, a w wiadomościach m.in. o kolejnej edycji Wyzwania Biegowego z Jajem.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Na zegarach punktualnie 13 w Radiu Sochaczew pora zatem na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne.
10: Ruszył nabór projektów w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Od tego zaczynamy. Wyzwanie biegowe z jajem rozszerzone z uwagi na duże zainteresowanie cyklem. Kościół w Kurdwanowie bohaterem filmu dokumentalnego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 560 tysięcy złotych przeznaczy miasto Sochaczew na realizację budżetu obywatelskiego w przyszłym roku. Nabór projektów już ruszył i potrwa do 13 lipca włącznie. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie projektu, by nie został on odrzucony ze względów formalnych.
11: Formularz uznajemy za ważny, jeżeli wypełnione są wszystkie obowiązkowe pola. Projekt uważany jest za ważny, jeśli został zgłoszony na odpowiednim formularzu według wzoru, a zdarzało nam się, że ktoś próbował swój formularz robić w ubiegłym roku, zdarzały się takie sytuacje, a więc na takim formularzu zgłoszonym, napisanym odręcznie, projekt jest nieważny. Jeżeli projekt został złożony w terminie określonym w harmonogramie, czyli w terminie do 13 lipca, później niestety odpada pod względem formalnym.
10: Mówiła Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia z minimum 25 podpisami. Co ważne, i to jest nowość, mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Wzorem minionego roku projekty będą realizowane w 4 okręgach miasta pokrywających się z okręgami wyborczymi.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: 11 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie szykuje kolejne sportowe atrakcje, w tym wyzwanie biegowe z jajem. Tu dobra wiadomość dla uczestników, zwiększono limit miejsc, mówi Renata Kubik z Mosiru.
12: Zapraszamy kochani na wyzwanie biegowe z jajem w Karwowie. Będzie to połączone również z turniejem, który będzie się odbywał na boisku trawiastym. W Karwowie turniej piłki nożnej w kategorii Open. A nasze wyzwanie, zapisy trwają. Zwiększyliśmy limit już, bo zawsze mieliśmy ten 120, ale zwiększyliśmy limit do 150 osób. W tej chwili na listach startowych mam 110 osób, co na wakacyjne imprezy jest naprawdę ogromną frekwencją. Bo do tej pory na takich wyzwaniach, które organizujemy, organizowaliśmy w wakacje, to było góra 70-80 dzieciaków.
10: Wciąż nie wszyscy wiedzą, że w powiecie sochaczewskim znajduje się unikalny drewniany zabytek pochodzący z XVII wieku. To w gruncie rzeczy jeden z najcenniejszych zabytków w całym województwie. Kościół w Kurdwanowie został bohaterem filmu dokumentalnego w ramach projektu Mazowiecki Szlak Tradycji, którego celem jest przywracanie pamięci o unikalnych, często zapomnianych zabytkach regionu. W sumie na terenie Mazowsza znajduje się tylko 170 drewnianych kościołów. Film można obejrzeć na profilu Mazowieckiego Szlaku Tradycji.
1: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Nowa funkcjonalność aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
17: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych. Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
16: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku, głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: To co w ekonomii najważniejszego już wiecie, 5 po 13, nie wiem czy wiecie, Tomek Marciniak, ja ponownie. Cześć, dzień dobry.

0: więcej ciebie i Roxy. 18 po 13 na zegarach. Tymczasem, jak informuje Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, terenowy punkt paszportowy w naszym mieście obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko w następujące dni. Przez cały miesiąc lipiec, w poniedziałki od 10 do 17.30, od wtorku do piątku od 8 do 15.30. W kolejnych miesiącach terenowy punkt paszportowy będzie czynny w następujących godzinach. W poniedziałki od 8 do 17.30, natomiast od wtorku do piątku od 8 do 15.30. Zapraszamy. Terenowy punkt paszportowy mieści się w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze, pokój numer 16.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za chwilę w Radio Sochaczew audycja Co słychać na Mazowszu.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
9: Reklama. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
10: Samorząd Mazowsza wspiera ważne inwestycje lokalne. Władze województwa podpisały porozumienie z kanadyjską prowincją Saskatchewan. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
9: Co słychać na Mazowszu?
10: Radni województwa zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na inwestycje kluczowe dla rozwoju całego regionu w ramach programu Mazowsze Pomaga. W tym roku Sejmik Województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy na 147 inwestycji na całym Mazowszu. Samorządy najczęściej ubiegały się o wsparcie na budowę dróg, kanalizacji oraz modernizację szkół. Najwyższe dotacje sięgają nawet 3,5 miliona złotych, mówi marszałek Adam Struzik.
11: To jest taka nowa wersja programu wsparcia inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To jest ponad 200 milionów złotych.
10: To są projekty, które zmieniają Mazowsze, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
12: Kilkaset przedsięwzięć, które to mają szansę zmienić Mazowsze. Cel taki proinwestycyjny, prorozwojowy tego programu ma szczególne znaczenie.
10: Łącznie Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie samorządowych inwestycji ponad 201 milionów złotych.
9: Co w naszym regionie?
10: Gmina Łyse inwestuje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki unijnemu wsparciu rozbuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kupi nowoczesne wyposażenie. Inwestycja otrzymała blisko 2 miliony złotych wsparcia, zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
13: Przeki są bardzo ważne, bo z jednej strony zachęcają ludzi do tego, żeby segregować i odzyskiwać te materiały, które można odzyskać.
10: Punkt przede wszystkim będzie ogromnym wsparciem dla mieszkańców, dodaje wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski.
14: Żeby segregacja śmieci przebiegała sprawnie, żeby nie powstawały dzikie wysypiska, będzie wzorcowy kompostownik na przoku wybudowany, będzie kupiona ładowarka teleskopowa, będzie kupiony wózek elektryczny, będą kupione kontenery.
10: Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i ma zakończyć się do końca 2027 roku.
9: Warto wiedzieć.
10: Samorząd województwa mazowieckiego podpisał porozumienie o współpracy z kanadyjską prowincją Saskatchewan. Regiony będą wspólnie rozwijać badania nad energetyką jądrową i szkolić pracowników tego sektora. Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań, mówi marszałek Adam Struzik.
11: Polska i Mazowsze jest w trakcie transformacji energetycznej. Oczywiście idziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też po decyzjach rządu i po dużej akceptacji społecznej energetyki jądrowej też poszukujemy rozwiązań, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych.
10: Prowincja Saskatchewan wraz z kanadyjskimi przedsiębiorstwami prowadzi obecnie konsultacje z firmami i instytucjami w Polsce, w zakresie wdrożenia pilotażowych instalacji małych reaktorów modułowych. W Polsce zaawansowane działania w tym zakresie prowadzi konsorcjum Orlen Synthos Green Energy.
15: Budżet obywatelski Mazowsza.
10: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze otwiera się jeszcze szerzej na odwiedzających. Odnowiono fontannę i teren wokół niej, a dzieci mogą korzystać z muzycznego placu zabaw. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
16: Pewnego dopełnienia tutaj inwestycji w tym całym kompleksie, który znajduje się w Karolinie, no bo przecież wiemy, że mamy piękny teatr muzyczny, zrewitalizowany pałac, który był pierwotnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, karczmę, park, bursę, w której mieszkają artystki i artyści. No a dzisiaj otworzyliśmy symbolicznie fontannę.
10: Inwestycja powstała dzięki wsparciu mieszkańców, dodaje dyrektor Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, Jacek Boniecki.
17: Cieszę się również, że włączyła się to społeczność, bo to jest budżet obywatelski, właśnie na tym polega, że społeczeństwo wskazuje ważne inicjatywy, które należy poprzeć i wtedy samorząd województwa może wydawać właśnie te środki.
10: Teren wokół pałacu jest ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu i odwiedzany przez gości z Polski oraz zagranicy.
15: Gdzie na weekend?
10: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem spotkamy się w Siennicy. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji. Zaprasza Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
18: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Zapraszamy na Mazopiknik do Siennicy. Gwiazdą tego wieczoru będzie Blanka.
10: Mazopiknik odbędzie się w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej 38 w godzinach od 13 do 22.
15: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Wakacje wakacjami, ale Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie odpoczywa. Cały czas coś tam się dzieje. Tym razem chodzi o letni festiwal sportowy, na który zaprasza Renata Kubik.
1: Kochani, to jest kolejna edycja letniego festiwalu sportowego. Mieliśmy już w ubiegłym roku na wakacje taką propozycję, ale troszeczkę zmieniliśmy formułę. W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe przy ulicy Warszawskiej. Ten teren zielony też przy stadionie pod drzewkami. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe. Kolekcjonujemy też puzzle, takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Nagrody, oczywiście medale, dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody rzeczowe dla tych, którzy w najszybszym czasie pokonają te stacje. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy. 9 wręczamy nagrody. Robimy takie zakończenie naszego festiwalu. Ten festiwal odbędzie się też i w sierpniu, ale już będzie inna troszeczkę tematyka.
2: Czy to jest dla dzieciaków, czyli dla starszych, otwarta formuła?
1: Dla dzieci, ale zapraszamy na każdą imprezę zresztą, którą teraz organizujemy. Zapraszamy też rodziców, bo jak widzimy, się coraz lepiej i coraz fajniej bawią na tych naszych imprezach wakacyjnych i nie tylko wakacyjnych, więc serdecznie zapraszamy również rodziców. Też mogą wziąć udział w tych zabawach.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookpet i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
17: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Zbliżamy się do 14. Za chwilę Jowita Leszczyńska ponownie zagości w studiu, która przedstawi wiadomości lokalne. Będzie trochę z kraju i ze świata. Zajrzymy również do pogody.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
0: Jest 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Duża akcja służb. Zatrzymano kilka osób, które prowadziły agencje towarzyskie także w Sochaczewie. Motocykliści na Niedzieli Sannickiej. Rozmawialiśmy z reprezentantami Doliny Przysowy. Trip z kolejną gwiazdą WSC Festiwalu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Efektem kilkunastomiesięcznej pracy kujawsko-pomorskich policjantów było wszczęcie przez prokuraturę okręgową w Płocku śledztwa w sprawie ułatwiania uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zaplanowanie, a w konsekwencji zatrzymanie kilku osób. Do komend policji trafili 49-letnia kobieta oraz 41-letni mężczyzna, mieszkańcy Płocka, którzy prowadzili niezależne od siebie domowe agencje towarzyskie, a także 63-letnia matka mężczyzny, która pomagała mu w przestępczym procederze poprzez legalizowanie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Zatrzymany został również 38-latek, który zajmował się dystrybucją narkotyków oraz trudniąca się tym procederem 29-letnia kobieta. Policjanci przeszukali między innymi 8 mieszkań, w których prowadzone były domowe agencje towarzyskie. 3 w Płocku, a pozostałe w Brodnicy, Grudziądzu, Sochaczewie i Kutnie. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli narkotyki i 2 sztuki broni palnej, a także 200 tysięcy złotych w gotówce oraz walutę obcą.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Deszcz przeplatający się ze słońcem nie przeszkodził w dobrej zabawie. W pierwszy weekend lipca park przy Europejskim Centrum Artystycznym w Sennikach stał się miejscem wspólnego świętowania mieszkańców oraz licznych gości. Wydarzenie Razem w Tradycji Festyn Rodzinny po raz pierwszy połączyło imieniny Fryderyka i 56. Niedzielę Sennicką. Przez 2 dni nie zabrakło koncertów, występów folklorystycznych, atrakcji dla dzieci i regionalnych smaków. Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił przejazd motocyklistów z Doliny Przysowy, którzy na pikniku mieli też swoje stanowisko.
12: Jesteśmy tutaj dzisiaj z całym ekwipunkiem, można się zaopatrzyć w fajne gadżety, łańcuchy, znaczki nasze klubowe, blachy okolicznościowe.
13: Rozumiem, że to wasza nie pierwsza Niedziela Sannicka i współpracujecie z tym wydarzeniem?
12: No tak, jesteśmy od kilku lat już tutaj związani z pałacem, z organizacją. Nawet organizujemy tutaj nasze wydarzenie, rozpoczęcie sezonu w kwietniu, ostatni weekend kwietnia.
13: Czego oczekujecie po dzisiejszym wydarzeniu?
12: Dobrej zabawy przede wszystkim. Okay. Chcemy się tutaj pokazać o lokalnej społeczności, przyjezdnym gościom, że jesteśmy, że działamy, że nasza grupa jest prężna. Nie tylko jeździmy, ale organizujemy też eventy. To jest grupa, która przyjmuje członków, to jest grupa, która lubi nowych poznawać ludzi, nowe miejsca, także rozwijamy się.
11: Rozszerza się line-up WSC Festiwalu. Sochaczewski Ratusz ogłosił kolejną gwiazdę. 21 sierpnia, a więc w piątek, w pierwszy dzień imprezy w amfiteatrze wystąpi Trips. To jeden z najpopularniejszych producentów i DJ-ów młodego pokolenia. Twórca hitów, które podbijają kluby i festiwale w całej Polsce. Trips współpracował z wykonawcami z zagranicy. Zasłynął z odświeżenia kultowych polskich utworów. Młodszej części publiczności dał się poznać jako juror w The Voice Kids.
14: Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
15: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował. Chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją leży w interesie Polski.
14: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
16: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
14: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 21 stopni na termometrach. Ta temperatura pójdzie tak 1 stopień jeszcze powyżej do góry i później już będzie koniec na dziś. Wiatr wieje cały czas z zachodu, no i co by tu dużo nie mówić, daje się nam we znaki. Słońce schowane teraz za chmurami, ale co chwila się przebija i tak będzie już do końca dzisiejszego dnia. Słońce zajdzie za horyzont o 21:03. Co w nocy, co jutro, o tym za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 po 14 to Radio Sochaczew. W poniedziałkowe już po południe w tej godzinie zajrzymy do kartki z kalendarza, ale póki co przebój lata. Którego roku? 1994. La la la la la. Love will be my lover.

13 po 14 w Radiu Słuchaczu. Teraz kartka z kalendarza, bo wiemy, 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Mimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. XX wieku. Powiem szczerze, że bardzo chętnie obejrzę ten serial. Swoją drogą, 80 lat na karku i taka postura godna pozazdroszczenia. Prawda, panowie?

miejsca jak dom. Oczywiście, że tak. Brozu wie, co śpiewa. Za chwilę powiemy również o pracy wakacyjnej i o tym, ile można zarobić w tym roku.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609-507-907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: No co ja zrobię, że ten utwór zawsze kojarzy mi się z moją studniówką. Całuj mnie jej piersi, nic nie poradzę. 23 minuty dzielą nas od 15. Tymczasem powiedziałem, że będziemy mówić w tej godzinie o zarobkach podczas wakacji. Nawet 60 zł netto, czyli na rękę za godzinę pracy można zarobić na budowie czy opiekując się dziećmi. 30 zł można zarobić za zbieranie owoców i warzyw, a 28 za sprzedawanie lodów w budce. To są zarobki podczas wakacyjnych prac, a najlepiej zarobić może kelner, jak się okazuje, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Serwis.
1: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: A więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

Ja wiem, że powroty po weekendzie do pracy mogą być ciężkie i są niekiedy ciężkie, i że na przykład spać się chce, że oczy uciekają, ale trzeba przeżyć jakoś ten poniedziałek, a później już wtorek, a jak wtorek minie, to już wejdziemy na odpowiednie obroty. Ja tak patrzę na to, co w najbliższym weekend będzie się działo w naszym mieście, i już teraz Sochaczewski Ratusz zaprasza na wakacyjne seanse z okazji kina letniego, tym razem na miejskim targowisku w sobotę 11 lipca 21:30 będzie można obejrzeć pod chmurką Kogel Mogel, czyli znaną polską komedię. Druga część, czyli Galimatias, będzie wyświetlony 29 sierpnia o 21:00, a tutaj zapraszamy już teraz, warto sobie zarezerwować czas, bowiem popcorn i leżaki już są zagwarantowane przez Sochaczewski Ratusz. Serdecznie zapraszamy.

0: 17:15. Za chwilę Jowita Leszczyńska po raz kolejny w studiu, a wiadomości rozpocznie od informacji z kroniki kryminalnej.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sokaczew. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503-325-234.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew. Czyste 3.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Na początek informacji z kroniki kryminalnej. Zatrzymano mieszkańca gminy Iłów podejrzanego o podpalenie drzwi i groźby karalne. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, kolejni nauczyciele z awansem zawodowym. Będzie też zaproszenie do biblioteki w Sochaczewie na spotkanie z cyklu Kobiecy Networking. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zatrzymali 36-latka podejrzanego m.in. o podpalenie drzwi wejściowych do części gospodarczej w jednym z domów w gminie Iłów oraz kierowanie gróźb karalnych wobec właściciela posesji. Mieszkaniec gminy Iłów usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonym, a także zakazu zbliżania się do posesji pokrzywdzonego.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: Dwie nauczycielki z gminy Rybno w ostatnim czasie uzyskały awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulacje obu paniom zdążył już złożyć wójt Damian Jaworski.
7: Miło mi poinformować, że pani Mariola Kamińska-Rączka oraz pani Aneta Wójcik uzyskały maksymalną liczbę punktów. Z powodzeniem zdały egzamin i uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratuluję obu paniom tego ważnego osiągnięcia zawodowego. Jest ono potwierdzeniem wysokich kompetencji, zaangażowania oraz codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.
6: W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie odbywa się od jakiegoś czasu Kobiecy Networking. To przestrzeń, w której panie mogą poznać koleżanki i wymienić się doświadczeniem w swobodnej i życzliwej atmosferze. Spotkania prowadzi Marta Zawionka.
8: Współpraca z kobietami już od długiego czasu była w moim sercu. Też na co dzień współpracuję bardzo mocno z kobietami, prowadzę różne spotkania, warsztaty i w takich też spotkaniach networkingowych w innych miejscach brałam udział. I bardzo mnie to poruszyło, żeby spróbować właśnie w Sochaczewie takie miejsce stworzyć, żeby kobiety miały przestrzeń do tego, żeby spotkać się, żeby wymienić się swoimi też doświadczeniami, inspiracjami, ale też zaprezentować swój biznes. Kobiety mają naprawdę takie bogactwo różnych doświadczeń i tego też, jak na przykład kobiety pragną zmiany, to też je serdecznie zapraszamy, żeby zainspirować się, żeby zobaczyć. Właśnie networking jest po to też, żeby zachęcić też innych do współpracy, do takich właśnie rozmów.
6: Wydarzenie odbędzie się 9 lipca, a więc w najbliższy czwartek od 11 do 13. Gościem wydarzenia będzie Amanda Gatys, która poprowadzi mini warsztat Sztuka, która prowadzi do siebie, łączący twórczość z elementami neurografiki i rozwoju osobistego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy poprzez kontakt z biblioteką.
9: I jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiS-u i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
10: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
9: Mówi Mariusz Błaszczak z PiS-u. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiS-u za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
11: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi.
9: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i zrobiło się znów słonecznie. 21 stopnie cieplej raczej dziś nie będzie. W nocy pada tak dosyć mocno nawet, a wtorek przywita nas chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Będzie chłodniej niż dziś, do 19 stopni na termometrach. Słońce być może pod koniec dnia trochę do nas zagości, ale później znów przyjdą opady deszczu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Szósty dzień lipca, poniedziałek. Dominik, Dominika, Łucja obchodzą imieniny i wszystkiego najlepszego dla Was, również dla dzisiejszych jubilatów, Pektus, Barcelona. Dziś Światowy Dzień Pocałunku, także ode mnie dla Was duży całus. Tomek Marciniak, cześć.

0: tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji ludowej Mazowsza. Wigilia Bożego Narodzenia zajmowała w polskiej obyczajowości miejsce szczególne. Narodziny Chrystusa, a także przypadające w tym samym okresie zimowe przesilenie słońca były postrzegane jako zwycięstwo światła nad ciemnością i życia nad śmiercią. Dlatego mieszkańcy wsi wierzyli, że dzień ten wyróżnia się spośród wszystkich innych i ma wyjątkową moc wpływania na przyszłość. Ludowe wierzenia nadawały Wigilii charakter dnia pełnego znaków i przepowiedni. Na Mazowszu zachowało się wiele zakazów oraz nakazów, które miały zapewnić rodzinie pomyślność w nadchodzącym roku. Nie wolno było pożyczać żadnych rzeczy, kłócić się, płakać ani zaniedbywać swoich obowiązków. Uważano, że zachowanie człowieka w Wigilię może powtarzać się przez cały kolejny rok. Dla zapewnienia zdrowia i szczęścia domownicy o świcie powinni myć się w rzece, pić wodę ze studni lub źródła. Na Mazowszu Płockim dużą wagę przywiązywano również do tego, kto jako pierwszy odwiedzi dom. Wierzono, że wizyta mężczyzny zapowiadała powodzenie i dostatek w gospodarstwie. Na przyszły rok panny będą się żenić, a w oborach urodzi się więcej byków. Natomiast przyjście kobiety interpretowano różnie. Jako znak obfitości, bo rodzić się będą cieliczki lub przeciwnie. Zapowiedź trudnego, dziurawego roku. Powszechnie wierzono także, że o północy wół do wołu gada, a woda zmienia się w wino. Wigilia była dniem ścisłego postu. Rano spożywano jedynie skromny posiłek, najczęściej chleb ze śledziem. Przez resztę dnia intensywnie przygotowywano dom i obejście do świąt. Gospodarz oporządzał zwierzęta i gromadził paszę, gospodyni przygotowywała potrawy, a dzieci oraz młodzież pomagały przy porządkach i dekorowaniu domu. Tradycyjny wystrój mazowieckiej izby różnił się od współczesnego. Okna ozdabiano papierowymi firankami, a bielone ściany dekorowano gałązkami świerku i wycinankami. Choinka pojawiła się w mazowieckich wsiach dopiero w latach 40. XX wieku i przyozdabiano ją świeczkami, słodyczami, jabłkami i kolorowymi wycinankami. Na wschodnim Mazowszu ważną rolę odgrywały ozdoby wykonywane z barwionych opłatków. Gwiazdy i kołyski symbolizujące żłobek Jezusa. Gospodynie umieszczały je najczęściej przed świętymi obrazkami, przyczepiając na cienkich nitkach do powały. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej angażowały całą rodzinę. Gospodarz wnosił do izby snop niemłóconego zboża i ustawiał go w kącie pomieszczenia. Słomę i siano rozkładano pod obrusem na stole. Często ukrywano w nich jabłka, orzechy, cukierki lub drobne pieniądze, które później stawały się prezentami lub służyły do wróżb. Wieczerzę nazywaną na Mazowszu pośnikiem rozpoczynano po pojawieniu się pierwszej gwiazdy. Najstarsza osoba składała życzenia, po czym wszyscy dzielili się opłatkiem. Na stole znajdowało się zwykle 9 lub 12 postnych potraw przygotowanych z produktów pochodzących z pola, z ogrodu i lasu. Podawano między innymi kapustę z grzybami, pierogi, barszcz, kluski z makiem, kompot suszu oraz śledzie i ryby. Po kolacji resztki potraw wraz z sianem i opłatkiem zanoszono zwierzętom, wierząc, że zapewni im to zdrowie przez cały rok. Część jedzenia rozrzucano także na polu jako ofiarę dla wilka, aby nie atakował owiec. W czasie wieczerzy i po jej zakończeniu praktykowano różne wróżby. Wyciągano spod obrusa źdźbła siana lub ziarna zbóż i na ich podstawie przewidywano przyszłoroczne plony oraz zdrowie domowników. Dziewczęta szukały ukrytych figurek i pierścionków, które miały zapowiadać szybkie zamążpójście. Przed wyjściem na pasterkę gospodarz obwiązywał drzewa owocowe powrósłami ze słomy wigilijnej, aby dobrze rodziły. Jeśli w gospodarstwie znajdowała się pasieka, informował pszczoły o narodzinach Jezusa, stukając w ule. Po pasterce gospodarze nabierali wody święconej we flaszeczki i po powrocie kropili dom i zwierzęta święconą wodą, przypisując jej moc ochrony przed nieszczęściami. Niniejszy tekst powstał w oparciu o pracę Teresy Ambrożewicz pod tytułem Rok Obrzędowy na Mazowszu, zawartą w publikacji Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, studia i materiały. Tom pierwszy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Woźniaka, wydana w Warszawie w 1996 roku. Monika Maron.
0: Tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: idealny syn Jarek Klusowski. Czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: No i wyjeżdżamy na drogi w centrum Sochaczewa. Tu już od Gawłowskiej utrudnienia. Podobnie na Traugutta, Piłsudskiego, od Głowackiego do Warszawskiej. Tłoczno na Warszawskiej samej, od Traugutta, Staszica po nawet obrzeża miasta. Tutaj przy stadionie też już więcej samochodów, ruch wzmożony na Staszica, na Alei 600-lecia. No i oczywiście w granicach, w okolicach ulicy Trojanowskiej, wyjazd z Łąkowej, a później na moście w Chodakowie, tam ruch wahadłowy, także tam też już zaczyna przybywać samochodów. Tłoczno na rondzie na Żyrardowskiej, od Wójtówki i od Bielic. Więcej samochodów w tym momencie na rondzie w Kuznocinie, do Łowicza, Skierniewic jedziecie z utrudnieniami. Na trasie 705 w Zakrzewie trwają prace drogowe i tam ruch jest wahadłowy. Do Łowicza spokojnie, do Żyrardowa też. Na węźle w Wiskitkach tradycyjnie o tej porze od Żyrardowa jadąc utrudnienia. Sama dwójka w kierunku Łodzi, Warszawy czysto. Na 92 jedna zmiana świateł czeka was w Piorunowie, a później w Błoniu, wcześniej w Topołowej też trzeba będzie poczekać. Utrudnienia na wysokości Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego. 580 rzut oka na Leszno. Tutaj jedna zmiana świateł na pewno was złapie. Na wysokości Zielonek już też tłoczno. Do samej Warszawy ruch wzmożony, zwłaszcza na rondzie w Babicach Nowych.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Za 6 minut 16 i kolejna porcja wiadomości, którą przygotowuje Jowita Leszczyńska. W nich m.in. o terenowym punkcie paszportowym, jaki działa w Sochaczewie. Więcej szczegółów już za chwilę. Pozostańcie z nami.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
3: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
2: Jestem Vaiana!
3: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
8: Na zegarach jest 16.
9: Pogoda nie rozpieszcza rolników. W gminie Iłów straty są duże. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do Sannik. Za nami pierwsza edycja pikniku Razem w Tradycji. Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie zaprasza interesantów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Najpierw przymrozki, potem susza, pogoda nie rozpieszcza rolników. W gminie Iłów straty są bardzo duże. Szacowanie tych spowodowanych przymrozkami już się kończy. Skala zniszczeń suszowych jest jeszcze nieznana.
10: Już nie mówimy tylko o producentach owoców, ale również o rolnikach, którzy zajmują się hodowlą, zabezpieczają, że tak powiem, zaplecze paszowe dla swojej hodowli, bo tutaj zboża, czy również uprawy typu buraki wysadzane, czy korzeniowe, czy bulwiaste, wszystko w tej chwili, kukurydze, wszystko jest w tej chwili w tak słabym stanie, można powiedzieć. Mówimy o tym głośno, że susza jest problemem dla naszych rolników. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Rolnictwa uruchomi jakąś pomoc również suszową, że zostanie uruchomiona aplikacja suszowa, z której nasi rolnicy będą mogli skorzystać, ponieważ o ile klęski typu przymrozki i gradobicia są realizowane za pośrednictwem komisji gminnych, o tyle susza jest realizowana za pośrednictwem aplikacji suszowej.
9: Mówiła Magdalena Felczak, inspektor do spraw rolnictwa i środowiska.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Pierwsza edycja Razem w Tradycji festynu rodzinnego pokazała, że połączenie imienin Fryderyka i Niedzieli Sannickiej było trafione. Organizatorzy już teraz zapowiedzieli, że chcą kontynuować tę formę współpracy w kolejnych latach. Bogaty program, różnorodność atrakcji i duże zaangażowanie mieszkańców sprawiły, że Sanniki przez cały miniony weekend były miejscem spotkań, wspólnej zabawy i promocji lokalnego dziedzictwa.
11: Niedziela Sannicka to coroczny wielki festyn rodzinny, święto lokalnej społeczności. Łączy elementy festynu rodzinnego, wydarzenia kulturalnego, tradycji dożynkowych i pewnie mogłabym jeszcze wiele wymieniać. I tak dzisiaj będzie. Historia niedziel sannickich sięga lat 60. XX wieku. To już obyczaj i tradycja, która świadczy o naszych związkach z przeszłością, przywiązaniem mieszkańców do swego dziedzictwa. I wy właśnie dzisiaj tą swoją obecnością dajecie dowód na to, jak jesteście przywiązani do niedziel sannickich. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję i należą Wam się brawa.
9: Mówiła dyrektor pałacu w Sannikach Monika Patrowicz. Pełna relacja z wydarzenia na tusochaczew.pl. I zmieniamy temat. W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie rozpoczął działalność terenowy punkt paszportowy, który obsługuje mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz osoby przyjezdne. Interesanci mogą się zgłaszać w poniedziałki w godzinach od 10 do 17.30, a od wtorku do piątku w godzinach 8.15.30. Od sierpnia godziny przyjmowania interesantów ulegną nieznacznej zmianie.
0: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami. Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Nowa funkcjonalność aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
15: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
14: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku, głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. A ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: 6 minut po 16. Dla niektórych to ulubiona część poniedziałku, no bo już fajrant i po robocie. To gorąco pozdrawiamy i gramy dla Was to Lady Punk.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: ścieżka dźwiękowa tegorocznych wakacji. Przyznacie to, kto już za nami. 19 minut po godzinie 16. Słuchacie Radia Sochaczew. Około 300 zabytkowych pojazdów pojawi się już w najbliższą niedzielę na rynku przy ulicy Pokoju w Sochaczewie, no bo sochaczewskie Fiaty 126P już po raz czwarty zapraszają na sochaczewskie spotkanie z klasykami. No i co w programie? To właśnie ta zabytkowa motoryzacja, ale też muzyka, animacje, lody i zapiekanki z Żuka, czy przejażdżki z zabytkowym Jelczem M11 połączone z akcją charytatywną.
1: Zakład Komunikacji Miejskiej podstawi swojego Jelcza. Będą przejażdżki po mieście za wrzutkę do puszki, bo oczywiście nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy zawsze na coś nie zbierali. Jednak charytatywnie zawsze trzeba pomagać i zbieramy dla pani Woni Kamińskiej. No i za wrzuteczkę do puszki można będzie tym autobusem pojeździć. Ogólnie w ogóle będą po placu kręcili się wolontariusze z puszkami, gdzie można będzie jednak wspomóc.
0: I to się chwali. O tym mówił Jarosław Hawryszko ze sochaczewskich Fiatów, także polecamy start niedzielnej imprezy na targowisku miejskim o godzinie 11.
2: Radio Sochaczew. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: ostatnie granie, więc tych wakacyjnych przebojów na 94,9 nie brakuje. Fly Project i Toka Toka i 16.30 równo na zegarach. To za chwilę ruszymy na drogi. Jeżeli coś się dzieje, to jest właśnie ten moment, byście dali nam znać. 46 863 22 22 można kręcić.
1: Radio Sokaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Jak sytuacja na drogach? 22 minuty przed 17. No jest ciaśniej na pewno na 92. Ten powrót ze stolicy wciąż może potrwać nieco dłużej. W Ożarowie, no to tu tych samochodów więcej, przestój także chwilę dalej w Ołtarzewie na skrzyżowaniu, no i Błonie także może być kłopotliwe, tak naprawdę z jednej i z drugiej strony tych samochodów mamy więcej, ale ten dojazd od strony Grodziska z kolei do Błonia nie wygląda jakoś źle, patrząc na A2 też raczej nie powinna sprawiać kłopotów, czy to właśnie Warszawa, czy też Łódź, ale już Wiskitki od Żyrardowa jadąc, tu przy rondzie samochodów jest więcej. Również kłopoty delikatne mogą Was czekać na 50 tuż przed rondem, no bo to w związku z prowadzonymi pracami i przy samym rondzie żylardowskim też już jest ciaśniej i tu na pewno noga z gazu. Rondo Kuznocińskie, no to jadące z jednej i z drugiej strony też aut więcej, ale na przykład rondo w Różkach, tu przejezdnie i dalej do Wyszogrodu nie widać, by coś się działo. 92 na Łowicz i od Łowicza także nie sprawia kłopotów, podobnie jak na 705 w stronę Skierniewic i od Skierniewic, prócz wahadła Nowa Sucha, no to tu także kłopotów nie ma. Nie ma ich także na drodze Dobrochowa, czy wracając na trasę w stronę stolicy, Campinos i Leszno, czyli 580 jest przejezdnie. Stare Babice wyjeżdżające z Warszawy, tu mogą być delikatne kłopoty, no bo ten ruch jest większy. I też w niektórych miejscach w mieście, jak Łowicka, Gawłowska i Płocka, tu poczekacie chwilę na skrzyżowaniu, czy dojeżdżające Traugutta do Staszica, no to podobnie i Warszawska w rejonie Piłsudskiego i 600-lecia, tu też niewykluczone, że zmiana świateł Was czeka. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochacze. Coś się dzieje na drogach. Czekamy na telefony.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
4: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy te już od środy i to jest jeden z tych tematów, który pojawi się na 94.9 o pełnej. Punkt 17. Wiadomości. Warto być blisko.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
9: Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy. Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
10: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
9: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
11: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
9: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
12: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
9: Kamizelki trafią też do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć Niezależny Komitet Palestyńskich Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki, a cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
13: W środku, jak się przyjrzymy, znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce, wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok. Ile gąsienic może być?
9: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
17: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
18: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę w Karwowie na terenie obiektów Mosir przy Rumiankowej rozegrano drugi turniej Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. W zawodach wystartowało 7 par, a zwyciężyli Łukasz Smendowski i Kamil Dorodziński. Następny turniej odbędzie się 18 lipca na plaży miejskiej. Przed nami letni festiwal sportowy, czyli 3 dni rywalizacji na torze przeszkód.
19: W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe przy ulicy Warszawskiej. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe. Kolekcjonujemy też puzzle takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Przez 3 dni te stacje będą te same. Przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy.
18: Mówiła w magazynie sportowym Radia Sochaczew Renata Kubik, kierownik obiektów Mosir przy Warszawskiej. W tym tygodniu także turnieje piłkarskie. 8 lipca kategoria szkół średnich. Gramy na sztucznym boisku przy Warszawskiej. Rozpoczęcie o 10, a 11 lipca kategoria Open. Gramy w Karwowie od 9. Krystian Tabara odchodzi ze Znicza Pruszków. Po 9 latach reprezentowania barw Znicza Krystian Tabara żegna się z klubem związany z barwami Pruszkowa od 2017 roku. Przeszedł kolejne etapy szkolenia. Od sezonu 2019-20 regularnie reprezentował pierwszy zespół. W minionym sezonie popularny Krycha zanotował 30 występów, zdobywając 5 bramek. Krystian, dziękujemy za wszystkie sezony spędzone przy ulicy Bohaterów w Warszawie, za walkę o każdy punkt i godne reprezentowanie barw Znicza Pruszków. Życzymy powodzenia w dalszej karierze oraz sukcesów na kolejnych etapach sportowej drogi, poinformował Znicz Pruszków. Pochodzący z Sochaczewa 24-latek podpisał kontrakt z Polonią Warszawa do końca sezonu 2027-2028. Sochaczewskie kluby wzmacniają się. Do Orkana dołączył Dawid Stypuła, który poprowadzi zespół rezerw. Akademię wzmocnił trener Jakub Kowalczyk. Klub organizuje nabór. Treningi otwarte odbędą się 14, 15 i 16 lipca, wtorek, środa, czwartek o 18. Barwy Bzury Chodaków za to wzmocni Adrian Sałaciński, który grał w Orkanie, a wcześniej jesienią w Promyku. Bzura przygotowania do nowego sezonu rozpocznie we wtorek, 14 lipca. Sparingi od 25 lipca. Koszykówka. Rysie Sochaczew pozostają w drugiej lidze. Z ogromną radością informujemy, że oficjalnie zgłosiliśmy się do rozgrywek, poinformował klub. Więcej w środowym magazynie sportowym.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
17: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
20: No są takie przeboje, których wciąż słucha się bardzo dobrze i z pewnością Smooth Criminal od Michaela Jacksona do nich należy, ale też Maroon 5, Wet Fingers czy nowy Hugel, jego Move Into The Sun. Tak wam właśnie zagramy po 17. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. To letnie granie na 94,9.

0: mocno wakacyjny beat. To jedna z tych nowości, którą gramy dla Was w Radiu Sochaczew i do której jeszcze niejednokrotnie wrócimy. A skoro mówimy o tym letnim okresie, no to właśnie co wakacyjnie dzieje się w okolicy, to dla Was na 94,9 sprawdzamy. No to już w najbliższą sobotę wystartuje tegoroczny cykl Młodzieżyńskich Fajfów 2026. No i czekają na Was wieczory pełne muzyki, tańca i świetnej atmosfery. Organizatorzy podkreślają, że nie liczy się wiek ani taneczne umiejętności. Najważniejsze są dobry humor i chęć wspólnej zabawy. No i wszystkie te wydarzenia odbywać się będą w godzinach od 19 do 24 na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieżynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 25. Wstęp jest bezpłatny, a jak wspomniałem, w sobotę pierwsze fajfy, a kolejne 25 lipca oraz 8 i 22 sierpnia. Polecamy!
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Letnie granie.
12: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Lato. Właśnie tak, jak nowość od Bausy. I Wanna już za nami. Słuchacie Radia Sochaczew. Kto dziś świętuje? Kto ma urodziny 6 lipca? No to z naszego podwórka mocno muzycznie, bo to Jacek Cygan, Grzegorz Skawiński z Kombi oraz Krzysztof Skiba z Big Cyc, a z zagranicy, no to pozostający przy muzyce raper 50 Cent, ale też aktorzy Jeffrey Rush oraz Sylvester Stallone, no i były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush. Za chwilę wracamy do tego, co lokalnie. Bądźcie na 94,9.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Rivers, to rzeka tych dobrych dźwięków, które płyną na 94,9 wprost z waszych głośników. Thomas Jack już za nami, a skoro takie bity, przy których można potupać nóżką i ten temat tańca, który już pojawił się w tej godzinie, no to też wracamy do niego, bo nieważne ile masz lat i czy potrafisz zatańczyć cokolwiek, dołączyć może każdy. A mianowicie Sochaczewski Ratusz i Szkoła Tańca Pasjonat zapraszają na otwarte, darmowe warsztaty taneczne w Amfiteatrze na Podzamczu. No i te odbywają się pod hasłem Tańce z całego świata w godzinach wieczornych od 19.45 do 20.30, no i najbliższe w sobotę, i będą to warsztaty bachata. Wstęp zupełnie bezpłatny, a pełen harmonogram znajdziecie na tusochacze.pl, zakładka Co, Gdzie, Kiedy. Tam jest więcej szczegółów.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Co w kraju i na świecie, o tym powiemy o pełnej. Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. No i właśnie te wieści ze stolicy pojawią się we wiadomościach na 94.9. Koniecznie bądźcie z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach już 18.
5: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo. Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. E-rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
6: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
5: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
7: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować Zalew Siemianówka, Jezioro Rejgrodzkie.
5: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
8: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
5: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Wszystko zgodnie z tym, co przewidywali synoptycy, że trochę będzie mocniej nam dmuchać i tych chmur też więcej. Jak na razie bez deszczu, ale jest to zapowiedź tego, co czeka nas już jutro, choć tak naprawdę te opady mogą pojawić się w nocy, no i właśnie jutro w ciągu dnia będą nam towarzyszyły, więc parasole warto mieć blisko. Środa i czwartek też jeszcze mogą się przydać, no i patrząc na to, co w okolicach weekendu, no to może trochę mniej tego deszczu, ale wciąż te parasole warto mieć blisko. No i temperatura, ta na poziomie od 20 do maksymalnie 23 stopni.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600. 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 5 po 18, no to już za chwilę pogadamy sobie o kinie. Kuba Milewski się pojawił i audycja Kina Żercy. Warto zostać z Radiem Sochaczew.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jesteśmy. Jak zapowiadaliśmy, Kuba Milewski w studiu Radia Sochaczew, więc będzie opowiadał o tym wszystkim, co dzieje się w kinie Odeon. Dzień dobry, wrócił, pozdrawialiśmy cię, liczyliśmy na suweniry z Francji. Mamy nadzieję, że coś dla mnie i dla Kamila.
2: Euro.
1: I koniec. Już wiemy, że nic nie dostaniemy. Dobrze, Kamil, także bardzo gorąco cię pozdrawiamy. Tyle ci Kuba przywiózł, że może cię po prostu pozdrowić.
2: Czyli nic, dokładnie. Ale pozdrowienia są najważniejsze. To jest szczere, oddane, z uczuciem.
1: Dobrze, przejdźmy do filmów. Jak nic nie masz, to chociaż poopowiadaj o tym, co w Odeonie.
2: No i już mówię. Zaczniemy od horroru, bo to, co zawsze mówimy, horrory przeżywają drugą młodość. Mhm. Bardzo fajnie sprawdzają się w kinie Odeon, mają swoje grono odbiorców. No i teraz uniwersum, taka trylogia Martwe Zło i wchodzi kontynuacja, czyli Martwe Zło pod tytuł Ogień.
1: Aha.
2: I tutaj akcja dzieje się w rodzinie, kobieta traci swojego męża i jedzie do teściów. Mhm. I spotkanie rodzinne zamienia się w zgromadzenie z piekła rodem.
1: No, jeżeli jedziesz do teściów, no to z góry wiadomo,
2: że może być słabo. Dokładnie tak. Natomiast no tutaj okazuje się, że przysięgi złożone za życia trwają nadal po śmierci, więc serdecznie zapraszam fanów, bo oglądałem troszkę zwiastunu. Zwiastuna może być naprawdę bardzo dobry film. No, jest to kultowa seria horrorów, twórca Sami Raimi, 5 pełnometrażowych filmów i nawet był 3-sezonowy serial telewizyjny, ale jako, że nie jestem fachowcem w tym temacie, to nie widziałem żadnego. Natomiast po opiniach na Filmwebie...
1: Ale się wypowiem.
2: Dokładnie się wypowiem. Jako, że nie jestem fachowcem, to się wypowiem. Nie, naprawdę, całkiem poważnie horrory są coraz lepiej robione. Zresztą świadczy o tym nawet Backrooms, tak? Który też cieszy się ogromną popularnością, ale o nim jeszcze powiem. No więc serdecznie zapraszam ci, którzy będą chcieli, są zdecydowani, to od 10 lipca, od piątku
1: będzie można
2: w kinie Odeon
1: tą gęsią skórkę,
2: otóż
1: tak?
2: To, dokładnie tak. A żeby zrównoważyć nie tylko same horrory, to mamy też bajkę od Disneya, Vaiana, tym razem pełnometrażowa, fabularna wersja, nie animowana.
1: Mhm.
2: Na ekranie, jak się nazywa ten taki duży czarnoskóry aktor? Boże, wyleciało mi teraz. On gra w dużych filmach Disneya i on jest fajny. Grał nawet teraz ostatnio o bokserze.
1: Dwayne Johnson?
2: Dwayne Johnson. On chyba tak będzie grał
1: The
2: tego
1: Rock,
2: przyjaciela
1: okay.
2: Vaiany, dokładnie. Dziękuję, bo mi wypadło totalnie z głowy. No i jest to opowieść o przygodach dziewczynki, która na wezwanie oceanu opuszcza swoją rodzinną wyspę Motonui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Nie wiem, czy będzie się ta Vaiana różniła od Gniewu Oceanu, od poprzedniej części animowanej, tak? Mm-hmm. Ale polecam, bo jak to wszystkie bajki Disneya, na pewno będzie super, świetnie zrealizowana i myślę, że będzie hitem. Troszkę też o tym poczytałem, także mam nadzieję, że państwo w wakacje zabiorą swoje pociechy, te młodsze i te starsze, i oddadzą się takim urlopowym klimacie, bo to też plaża morze. No, idealny czas na bajkę w stylu Disneya.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak się tylko do tego zaproszenia dołączyć. Co więcej w kinie Odeon, o tym powiemy wam za chwilę. Bądźcie z audycją Kinożercy.
0: Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z kolejną porcją tego wszystkiego, co w Kinie Odeon. Kuba Milewski oczywiście w studiu Radia Sochaczew. Powiedzieliśmy sobie o premierach. Czy jeszcze coś wśród tych premier znajdziemy, czy już przechodzimy może do tych filmów, które wciąż są grane, o których warto przypomnieć?
2: Zrobimy tą drugą część Twojej wypowiedzi, czyli to, co warto przypomnieć i jeszcze raz zaprosić, czyli zapraszam Państwa na film Zaproszenie. Znudzone sobą małżeństwo spotyka się na kolacji z wyzwolonymi sąsiadami. No i niby w tym małżeństwie Joey i Angeli z kilkunastoletnim stażem, no wszystko wydaje się wręcz idealne, wzorcowe, powiedziałbym instagramowe. Natomiast jakieś tam ryski są. No i podczas tej kolacji para tajemniczych sąsiadów jest bardzo swobodna i przyjacielska. No i rozmowa zaczyna zmienić się w pełną dwuznaczności grę. Aha. I to jest taki remake, wersja amerykańska filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tak. Dokładnie tak. I tej naszej wersji, tylko nie pamiętam teraz
1: też
2: tytułu,
1: sobie nie mogę
2: przypomnę.
1: Tak.
2: Z Tomaszem Kotem, tak, i z Kasią Smutniak. Zresztą ona grała w obydwu wersjach, tej włoskiej i polskiej. Natomiast no tutaj też jest świetna obsada, zapraszam Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz i Edward Norton, także śmietanka Hollywood, górna półka, więc serdecznie zapraszam, bo film naprawdę nieźle się sprzedał i on tak jest wysoko w box office, także warto, jeżeli ktoś chciałby na bardzo fajną komedię wieczorową porą, no to nic innego jak cały czas w kinie Odeon gramy i od przyszłego tygodnia również po jednym seansie można sobie przyjść i obejrzeć i pokłamać w dobrym towarzystwie.
1: Co jeszcze?
2: Co jeszcze? To może sobie opowiemy troszkę o Backrooms, bo dzisiaj dostałem bardzo ciekawy telefon. Czy bylibyśmy jako kino zainteresowani zagraniem rozszerzonej wersji? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych 3 lipca weszła rozszerzona wersja z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. I ten film będzie, jest tam grany w kinach, wydłużony jest o 15 minut. Po napisach są dodatkowe sceny, ale one będą tylko i wyłącznie w kinach, więc dystrybutor filmu robił rozpoznanie, kto by chciał zagrać, więc tak, my, jeżeli będzie taka możliwość, na pewno zagramy. Zagracie. I pokażemy, okay. Ponieważ to nie będzie dostępny materiał ani na DVD potem, ani na Blu-rayu, tak, czyli tylko i wyłącznie w kinach, więc myślę, że warto, a bo jest to niesamowity fenomen, tak? Film chyba gramy 3 tydzień i pełne sale, także bardzo się podoba i jest świetny. A bohaterem filmu jest chłopak o imieniu Clark, który w podziemiach swojego sklepu natrafia na przejście do innego świata, tak? Niekończące się korytarze. No i on to mówi swojej terapeutce, ale ona uznaje go, że chyba choroba nawraca, że jakiś jest to taki już początek, że trzeba będzie wzmocnić terapię, ale Clark przestaje się do niej pojawiać na te zajęcia, na wizyty i ona zaczyna go poszukiwać, tak? Bo jest zaciekawiona, czy rzeczywiście mówił prawdę, czy coś się z nim stało. No i ona też wpada w tą przestrzeń, czyli coś takiego trochę jak Stranger Things i inne dobre horrory, połączenie. Także serdecznie zapraszam. Co dalej? Minionki, Toy Story 5. No to tutaj nie trzeba nic mówić, bo no świetne tak, animacje tak, dla całej rodziny. Widziałem obydwa, naprawdę uśmiałem się i bawiłem się doskonale, więc serdecznie zapraszam.
1: Dobrze, to za chwilę wrócimy z poważnym tytułem, bo tam podglądałem trochę, że Odyseja.
2: Tak.
1: To o tym Wam opowiemy. Warto być blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No dobra, tak już powiedzieliśmy o tej Odysei Nolana, to myślę, że to jest ten moment, by więcej wspomnieć tak o tym filmie premierowym, bo no, na Nolana się czeka. Jak się pojawia nowy Nolan, to jest święto, a wziął sobie no, poważną lekturę na warsztat.
2: Zdecydowanie. Historia Odyseusza i jego niebezpiecznej podróży do domu po wojnie trojańskiej, także nie w kij dmuchał kawałek dobrych powieści. No, 3 lata po Oppenheimerze, 2023 Oppenheimer, więc pewnie chwila odpoczynku, no i brał się za kolejny projekt, budżet 250 milionów dolarów, a efekty będzie można zobaczyć już od 17 lipca, czyli za 2 tygodnie. No jestem ciekaw, 3 godziny...
1: Znowu taki długi film?
2: Znowu drugi film, tak. On chyba nie umie krótszych, tak mi się wydaje. Ale umówmy się, no, na ekranie no, dobrał sobie obsadę genialną. Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o. Umówmy się, no. Czy może być lepiej? No nie może być, no. Już chyba lepiej się nie da. A że Brada Pitt gdzieś jeszcze tutaj się wciśnie. I nas ewentualnie.
1: Tak, jako statystów gdzieś tam, dokładnie. No, tak.
2: Dokładnie, my za jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów to ogarniemy, plus przelot biznesem na plan. No ale klamka zapadła, już nas chyba,
1: chyba
2: nas
1: już nie dokleją,
2: nie dokleją już nas.
1: Będziemy w tej scenie po napisach.
2: Dokładnie tak. Dodam, że zdjęcia Hoyte van Hoyte ma on w Bondach. Zasłynął w jednym z Bondów, przedostatni, nie Czas umierać, tylko przedostatni tytuł to był, nie przypomnę sobie, ale tam też grała Monika Bellucci. Spektre. Także naprawdę świetne zdjęcia na pewno po tym chłopaku od operatora kamery. Wiem, że to będzie naprawdę świetny film, natomiast kilka zgrzytów było.
1: Jakich?
2: No bo Helena, tak, to chyba Zendaya wciela się w rolę Heleny, czyli jednak ciemny kolor skóry, no gdzieś tutaj tak dużo osób się przyczepiało do tego, czy
1: tam też
2: Helena...
1: chyba niezgodność była w kontekście tego, jakie hełmy noszą.
2: Tak,
1: chyba,
2: bo w ogóle tak, generalnie gdzieś, tam... gdzieś poczytałem sobie, że to będzie no, na podstawie tak historii Odyseusz, ale nie będzie to
1: tak,
2: jeden do jednego.
1: Patrząc na filmy nie powinniśmy, szczególnie jeżeli to jest taka historia fabularyzowana, patrzeć, że reżyser będzie przekładał to jeden do jednego. To ma być jednak rozrywka i ma być to też jakaś forma interpretacji. Tak,
2: tak, więc... dokładnie tak. Ale u Nolana z rozmachem zawsze, więc jednak
1: będzie na bogato,
2: umówmy się,
1: tak.
2: Będzie na bogato. Zdjęcia trwały od 25 lutego do 8 sierpnia, także sporo naprawdę, 8 miesięcy planu filmowego. Maroko, Grecja, Włochy, Szkocja, Islandia, Malta i LA. No, mogę Państwa zaprosić, ale jeszcze dodam, że od 29
1: właśnie,
2: lipca...
1: jeszcze jedna poważna premiera.
2: Spider-Man, tak. Całkiem nowy dzień, to też długo wyczekiwana, także ten lipiec...
1: To jest Tom Holland. Do niego będzie należał lipiec.
2: Do niego będzie,
1: roku.
2: Dokładnie tak. No i Zendaya właśnie i Tom Holland, czyli para, małżeństwo już, ja nie wiem nawet, bo tak nie śledzę plotek. No nie
1: tak, niektórzy mówią, że już są po ślubie.
2: Że już są po ślubie, właśnie.
1: Także gdzieś tam po cichu, ale właśnie, to do nich będzie należał lipiec filmowo, więc i Odyseję Nolana polecamy i nowego Spider-Mana. Także lipiec przebogaty filmowo i polecamy, żebyście to zobaczyli oczywiście w kinie Odeon. A co więcej w tym miejscu, to już za tydzień ponownie Wam powiemy w audycji Kinożercy. Kuba Milewski był z nami. Dzięki.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Reklama.
4: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

Touch and Go i Would You. Tak wam zagraliśmy na 94,9. Coraz pewniejszym krokiem zbliżamy się do 19, czyli do wiadomości w Radiu Sochaczew. MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy i to jest właśnie temat numer jeden, który pojawi się w wiadomościach o pełnej. Warto być blisko z Radiem Sochaczew, ale zanim powiemy o tym wszystkim, co wokoło, to jeszcze pogramy. John Parr już teraz, Sarsa także się pojawi.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest już 19.
5: MON ujawnia, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo. Powiemy też, ile trzeba zapłacić za wakacyjny pobyt w polskim hotelu. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Pomoc dla Ukrainy w postaci przekazanego sprzętu była konieczna i kluczowa, poinformował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koszt donacji wyniósł około 15 miliardów złotych. Im więcej strąconych dronów i rakiet Federacji Rosyjskiej, tym lepiej, uzasadniał minister obrony. Na konferencji prasowej zaprezentował cały arsenał broni, który Polska przekazała ogarniętemu wojną sąsiadowi. Żadna z donacji nie odbyła się bez ustaleń ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, w tym były również pociski rakietowe do systemu Patriot, powtórzył za premierem Kosiniak-Kamysz. MON odtajnił te informacje w odpowiedzi na działania Krzysztofa Bosaka i Mariusza Błaszczaka, którzy pytali o to, czy Polska przekazała Ukrainie wspomniane pociski. Według nich, jeśli tak jest, to ucierpiałoby na tym polskie bezpieczeństwo. Samolot linii Wizz Air lecący po południu z Warszawy do Oslo musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Przyczyną było pojawienie się dymu w kabinie. Po wylądowaniu służby ewakuowały z samolotu 214 osób znajdujących się na pokładzie. Nikt nie odniósł obrażeń. W rejs powrotny do Warszawy samolot wystartował z godzinnym opóźnieniem. Przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie, przekazał dziś prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze. Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, powiedział amerykański prezydent. Noclegi nad morzem i w górach nadal są dostępne. Wakacyjny wyjazd w Polsce można jeszcze zaplanować. Wybór hoteli jest spory. Nad Bałtykiem ceny hoteli ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od niespełna 400 zł za dobę. Dla rodziny 2 plus 1, mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
6: Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku, ponieważ pobyt dla dwóch dorosłych z dzieckiem możemy znaleźć od 300 zł w Zakopanem, od 330 w Muszynie czy od 380 w Szklarskiej Porębie.
5: Hotele nad polskim morzem są droższe z dwóch powodów. Po pierwsze, w sezonie są bardziej oblegane, po drugie mają zwykle więcej atrakcji, obiady, animacje dla dzieci czy strefy wellness. I jeszcze Kraków, gdzie po pół roku działania strefy czystego transportu na koncie miasta jest 17 milionów złotych więcej. Pieniądze te pochodzą z opłat za wjazd samochodów niespełniających norm emisji. Póki co pieniądze idą na działanie strefy, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
7: Te pieniądze w całości zostały przeznaczone do miasta.
5: Dopiero pozostałe środki pójdą na inwestycję związaną z poprawą jakości powietrza, także te poza granicami miasta.
7: Tutaj mówimy o pewnym ekwiwalencie finansowym, ponieważ wprost te znaczone pieniądze z strefy czystego transportu nie mogą być zgodnie z prawem tak wprost przekazane właśnie gminom ościennym.
5: Jednocześnie przyszłość strefy czystego transportu wciąż nie jest przesądzona. Uchwałą zajmuje się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Pod koniec tygodnia miał być wzrost temperatury, ale patrząc w te aktualne prognozy synoptyków, to niekoniecznie to widać, bo w tym tygodniu będą się utrzymywały na poziomie od 20 do 23 stopni. No może ta 25 z początkiem przyszłego i pogoda w kratkę, bo odrobina słońca, ale też i chmury, z których może popadać. I wtorek taki się nam zapowiada, że spędzimy go właśnie pod parasolem. Jutro warto się z nim nie rozstawać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi. drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dance Monkey od Thousand Eye na start tej godziny. To już chwila po 19 i letnie granie w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. A co jeżeli chodzi o lokalne tematy, to za chwilę powiemy sobie o najbliższym seansie sochaczewskiego kina letniego.

0: Smith & Tell na 94,9. Sochaczewskie kino letnie się poleca. No i właśnie, kiedy ten najbliższy seans? No to już w sobotę. Wtedy zapraszamy na targowisko miejskie, a będzie to film w ramach kina samochodowego. No i zobaczycie kultową polską komedię Kogel Mogel. Początek o 21:30.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Letnie granie.
11: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: James Arthur w ramach letniego grania na 94,9. Za chwilę w Radiu Sochaczew Jeremi Sikorski oraz Cyril, ale też i wasze wakacyjne plany.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: I to może jest numer, który właśnie w tych wakacyjnych podróżach będzie Wam towarzyszył. To Cyril w Radiu Sochaczew. No właśnie, bo mamy lato, no to pytamy o Wasze plany.
1: Na pewno obóz żeglarski.
2: Zdecydowanie ze znajomymi spędzać dużo czasu i wykorzystać pogodę i to, że mam w ogóle taką możliwość bycia z nimi wszystkimi.
3: Możliwe, że pojadę za granicę w tym roku, w sierpniu, a tak to ze znajomymi.
4: Myślę, że spędzanie też czasu ze znajomymi i może jakieś kolonie.
5: Obóz harcerski na 2 tygodnie, no i tyle.
6: Jadę z rodzicami na wakacje, no i na obozy. No i mi się wydaje, że tak to wychodzenie tylko ze znajomymi pozostaje, no i tak jakoś przeleci.
0: Odpowiadali młodsi mieszkańcy, a jak tam u Was? Dajcie znać, Messenger Radia Sochaczew jest do Waszej dyspozycji w kwestii wakacyjnych planów.
7: Reklama. Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

Radiu Sochaczew jeszcze przed pełną mała przypominajka od starostwa, że terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko. W następujące dni przez cały lipiec, poniedziałki w godzinach 10-17.30, a od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 15.30. W kolejnych miesiącach no to w poniedziałki od 8 do 17.30, a od wtorku do piątku od 8 do 15.30. TPP mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze pokój numer 16. A skoro zbliżamy się do godziny 20, to za chwilę też w Radiu Sochaczew wiadomości te z kraju i świata. No.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 40.

0: 45 przy trasie na Warszawę.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
4: Na zegarach jest już 20.
5: Ukraina ogłasza żałobę narodową po atakach na Kijów. Jutro w Ankarze rusza dwudniowy szczyt NATO i szybsze wsparcie dla rolników po ostatnich nawałnicach. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów i okolice. W wyniku zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Już jutro w Ankarze rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO. Przywódcy poruszą głównie tematy kontraktów zbrojeniowych, zwiększenia wydatków na obronność i wsparcia dla Ukrainy. Oprócz przedstawicieli państw sojuszu do stolicy Turcji przyleci też Wołodymyr Zełenski. Można się spodziewać, że prezydent Ukrainy odbędzie tam rozmowę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w sprawie ewentualnego pokoju z Rosją, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki.
6: Będzie tu oczywiście próba wpływania na to, żeby Trump przyjął przychylną Ukrainie optykę i może skłonił się do nacisku na Moskwę, albo przynajmniej nie przyjął rosyjskiej optyki poprzez dalsze kontakty z Putinem.
5: Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem przez telefon już w ubiegłą sobotę. Prezydenci omawiali obecną sytuację na froncie. Do amerykańskiego przywódcy dzwonił w sobotę także rosyjski dyktator Władimir Putin, który przedstawił temat wojny z własnego punktu widzenia. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone przez niedawne burze. Spotkał się z nimi w wielkopolskich gminach Lipno i Krzywiń. Nawałnice zniszczyły tam nawet 75% upraw. Stefan Krajewski obiecał uproszczenie procedur przy zgłaszaniu szkód i przyspieszoną wypłatę odszkodowań.
7: Będziemy szukać tych rozwiązań takich instytucjonalnych, tak jak udało się przy powodzi w 2024, żeby rolnicy nie musieli tych dodatkowych jakichś czynności wykonywać. Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat.
5: Minister rolnictwa zapowiedział również szybszą wypłatę zaliczek z dopłat obszarowych. W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barakuda dla Wojska Polskiego. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem obronnym Anduril Industries. Agnieszka Wynarska.
8: Umowa pozwoli na produkcję w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy pocisków manewrujących Barakuda. To ważny krok, mówił obecny na uroczystości wraz z premierem Donaldem Tuskiem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących, które 900 kilometrów mogą osiągnąć bez żadnego problemu.
8: Zakłady są w trudnej sytuacji finansowej, dlatego tym bardziej umowa z Amerykanami jest na wagę złota, dodawał prezes zakładów Jakub Gazda.
10: Dwa ostatnie lata to okres przyspieszonej transformacji przedsiębiorstw. Właśnie z tego serwisowego modelu do modelu produkcyjnego.
8: Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym Anduril podpisał umowę.
5: Lotnisko w Katanii na Sycylii jest tymczasowo zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Wstrzymano przyloty, a całkowite zawieszenie odlotów będzie obowiązywać do 20. W związku z aktywnością najwyższego wulkanu w Europie 17 przylotów przekierowano do Palermo.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
13: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę w Karwowie na terenie obiektów Mosir przy Rumiankowej rozegrano drugi turniej Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. W zawodach wystartowało 7 par, a zwyciężyli Łukasz Smendowski i Kamil Dorodziński. Następny turniej odbędzie się 18 lipca na plaży miejskiej. Przed nami letni festiwal sportowy, czyli 3 dni rywalizacji na torze przeszkód.
14: W tym roku zapraszamy 7, 8 i 9 lipca na obiekty sportowe przy ulicy Warszawskiej. Formuła jest nowa, więc zapraszamy na wehikuł czasu. Uczestnicy tego naszego festiwalu przez 3 dni będą mogli wziąć udział w takiej zabawie. Wyruszają w podróż przez epoki. książki, od jaskiniowców po kowbojów, piratów, kosmos i tak dalej. Jest 10 tematycznych stacji, zadania sportowe, sprawnościowe, kolekcjonujemy też puzzle takiej układanki na specjalnej mapie wehikułu czasu. Przez 3 dni te stacje będą te same, przez 3 dni będzie można poprawiać swoje czasy.
13: Mówiła w magazynie sportowym Radia Sochaczew Renata Kubik, kierownik obiektów MOSiR przy Warszawskiej. W tym tygodniu także turnieje piłkarskie 8 lipca, kategoria szkół średnich. Gramy na sztucznym boisku przy Warszawskiej. Rozpoczęcie o 10, a 11 lipca kategoria Open. Gramy w Karwowie od 9. Krystian Tabara odchodzi ze Znicza Pruszków. Po 9 latach reprezentowania barw Znicza, Krystian Tabara żegna się z klubem związany z barwami Pruszkowa od 2017 roku. Przeszedł kolejne etapy szkolenia. Od sezonu 2019-20 regularnie reprezentował pierwszy zespół. W minionym sezonie popularny Krycha zanotował 30 występów, zdobywając 5 bramek. Krystian, dziękujemy za wszystkie sezony spędzone przy ulicy Bohaterów w Warszawie, za walkę o każdy punkt i godne reprezentowanie barw Znicza Pruszków. Życzymy powodzenia w dalszej karierze oraz sukcesów na kolejnych etapach sportowej drogi, poinformował Znicz Pruszków. Pochodzący z Sochaczewa 24-latek podpisał kontrakt z Polonią Warszawa do końca sezonu 2027-2028. Sochaczewskie kluby wzmacniają się. Do Orkana dołączył Dawid Stypuła, który poprowadzi zespół rezerw. Akademię wzmocnił trener Jakub Kowalczyk. Klub organizuje nabór. Treningi otwarte odbędą się 14, 15 i 16 lipca, wtorek, środa, czwartek o 18. Barwy Bzury Chodaków za to wzmocni Adrian Sałaciński, który grał w Orkanie, a wcześniej jesienią w Promyku. Bzura przygotowania do nowego sezonu rozpocznie we wtorek 14 lipca. Sparingi od 25 lipca. Koszykówka. Rysie Sochaczew pozostają w drugiej lidze. Z ogromną radością informujemy, że oficjalnie zgłosiliśmy się do rozgrywek, poinformował klub. Więcej w środowym magazynie sportowym.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
12: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
15: Dominik i Łucja dziś świętują. To poniedziałek, 6 lipca i minęła 20. Letnie granie na 94,9 poleca się z wakacyjnymi przebojami, do których wracamy już teraz. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam.

0: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. No i tych przebojów, które gramy dla Was na 94,9, potwierdziło się to, o czym już wcześniej informowaliśmy na naszej antenie. DJ Trips dołączył do line-upu WSC Festiwalu. To jeden z najpopularniejszych producentów i DJ-ów młodego pokolenia. Twórca hitów, które podbijają kluby i festiwale w całej Polsce. Przygotujcie się na ogromną dawkę energii, nowoczesne brzmienia i show, które porwie cały tłum do wspólnej zabawy. Tak podaje sochaczewski ratusz. Trips współpracował z wykonawcami z zagranicy, zasłynął z odświeżenia kultowych polskich utworów, a młodszej części publiczności dał się poznać jako juror w The Voice Kids. To tak w telegraficznym skrócie. DJ Trips dokładnie wystąpi 21 sierpnia.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No a dziś jeszcze przecież dowiedzieliśmy się, że do grona artystów WSC Festiwalu dołączył Brylant, czyli artysta, który od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie muzyki tanecznej i zagra także w piątek, a więcej o tym już poczytacie na miejskim Facebooku. Tam Was odsyłamy po szczegóły.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: 100 z lokalnych tematów, o których warto przypomnieć na 94,9. No to zanim wrócimy do tego wakacyjnego grania, no to gmina Sochaczew zaprasza na zbiórkę krwi, która odbędzie się we wtorek, ale za tydzień, czyli 14 lipca w godzinach od 8.30 do 12.30 na parkingu Urzędu Gminy Sochaczew przy ulicy Warszawskiej 115. Także zachęcamy, by zrobić coś dobrego, bo to nic nie kosztuje, a nawet może uratować czyjeś życie. Tu sochaczew.pl, tam szczegóły.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: teraz jesteście z Radiem Sochaczew i z mocą tych wakacyjnych przebojów. Jeszcze więcej tej muzyki za chwilę. Światowy Dzień Pocałunków w kalendarzu. Takie nietypowe święto obchodzimy właśnie dziś, w poniedziałek 6 lipca. To jak nie było jeszcze okazji do celebrowania, to może przed snem buziaczek w czoło. My wysyłamy wam za to muzyczne kiski i życzymy już udanego poniedziałkowego wieczoru.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.